0: czeka nas wielka zmiana. Między innymi o tym nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat rozmawiał z Marcinem Pigulakiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Możemy powiedzieć, że nastąpiła to pewien krok w kierunku rewolucji w świecie gier wideo, że jeden z topowych, czołowych wydawców, producentów gier wideo obwieścił, iż od 2028 roku rezygnuje z nośników cyfrowych. Gdybyśmy mieli tak w skrócie też wyjaśnić tym słuchaczom, którzy nie są w temacie, na czym to polega?
2: Określiłbym zachodzące zmiany nie tyle jako rewolucję, tylko proces, finalny proces 20-letniego gotowania żaby, jakim było stopniowe przesuwanie własności graczy nad grami z nośników fizycznych na rzecz plików cyfrowych. Istota tej zmiany jest przede wszystkim taka, że według prawa, które obowiązuje, gracz kupując plik cyfrowy de facto nie kupuje gry, a jedynie ją wypożycza. W związku z tym właściciel praw może zrobić z nią, co uważa za stosowne, może wycofać ją ze sklepów, może dokonać zmiany w treści gry, może w gruncie rzeczy dysponować rzekomą własnością graczy. I z punktu widzenia tych zmian, które nastąpiły w ostatnim czasie, czyli decyzji o odwróceniu się od nośników fizycznych, de facto cały proces wytwarzania konsol, czyli własności nad hardwarem, dysponowania kanałami dystrybucji, a także oczywiście dysponowania treścią gry znajduje się na przykład w jednych rękach. I niestety nie są to ręce graczy, a korporacji.
1: Co to znaczy dla takiego zwykłego gracza, który od czasu do czasu na przykład lubi sobie gdzieś tam parę razy w tygodniu po pracy na przykład usiąść z padem, pograć na konsoli?
2: Co ciekawe, z punktu widzenia przeciętnego gracza nie zachodzi aż tak duża zmiana, gdyż dane są bezwzględne. Ponad 80% globalnego obrotu grami cyfrowymi dzisiaj to obrót cyfrowy. Te pozostałe 20% to są głównie gracze najbardziej zaangażowani, kolekcjonerzy, którzy chcą posiadać namiastkę własności i to głównie w nich uderzy zmiana wielkich korporacji. W tym momencie więc obumiera pewna gałąź kolekcjonerstwa, obumiera gałąź rynku wtórnego, czyli możliwości odkupienia fizycznego egzemplarza gry po niższej cenie. Obumierają również sklepy z grami cyfrowymi, które już zaczynają obwieszczać swój własny koniec, ale niestety z punktu widzenia graczy cyfrowych zachodzi jeszcze jedna problematyczna zmiana, a mianowicie ceny gier niestety mogą w tym wypadku tylko rosnąć. Raczej na obniżki się nie zanosi, bo alternatywne źródło pozyskiwania gier po prostu wyschnie.
1: A gry wideo, jak wiemy, już teraz tanie nie są.
2: Tanie nie są, tanie już było, mówiąc klasykiem, i tak rzeczywiście będzie. Wielką decyzją odnośnie do tego sprzedaży fizycznej była przede wszystkim decyzja Rockstara, aby GTA 6 wydawać wyłącznie de facto w formie cyfrowej. To pokazuje, jakie trendy będą zachodzić w ostatnich latach. Gracze, którzy są przywiązani do wydań fizycznych, raczej zmienią się w graczy retro, czyli takich, którzy będą kolekcjonować gry dawne, a niekoniecznie te, które będą wychodzić w przyszłości.
1: Ja bym chciał nawiązać też do tego, o czym pan wspomniał na początku, to znaczy o tej takiej ingerencji we własność graczy, możliwości zmiany. To oznacza, że jeżeli ja na przykład zakupię grę, będę ją miał w swojej bibliotece, nie będę w nią grał na przykład przez 3 miesiące, a w międzyczasie wydawca coś w niej pozmienia, to będzie mogło być tak, że któregoś dnia na przykład obudzę się z mocnym zdziwieniem, kiedy znowu włączę konsolę?
2: Tak, jak najbardziej. Takie przypadki już zachodzą. Znaczy na przykład, kiedy wydawane są wersje zremasterowane czy odnowione dawnych gier, wówczas wydawca na przykład decyduje o wycofaniu starszej, a więc tańszej wersji ze sklepów. W tym wypadku i będzie tak faktycznie, korporacje będą w pełni posiadać władzę nie tylko nad tymi grami, które tworzą jako producenci, ale również nad tymi grami, które będą wydawać jako właściciele sklepów. I to prawdopodobnie doprowadzi do takiej mocnej Netflixyzacji życia, w którym rzeczywiście treść gier będzie bezpośrednio również kontrolowana przez wielkich wydawców.
1: Pojawiają się też głosy na różnego rodzaju forach, stronach internetowych dla graczy, że ukróci się też sytuacja związana ze zwrotami gier, kiedy na przykład do tej pory kupowaliśmy grę, zagraliśmy w nią, może nie do końca się okazało, że ona nam się podobała, mogliśmy ją w niektórych przypadkach zwrócić, czasem oddać do punktu, który odsprzedaje je dalej, czy też wymienić gdzieś między sobą. Teraz może dojść do punktu, w którym no, nie będziemy mogli zrobić tego zwrotu, czy też gra, nawet jeśli nam się nie spodoba, to te kilkaset złotych jednak będzie nas bardziej bolało?
2: Teoretycznie takie platformy jak Steam Steam, na przykład na komputerach, wprowadzają politykę zwrotów, ale nie oszukujmy się, jest to prawo wysoce niedoskonałe. I takie inicjatywy jak Stop Killing Games, podejmowane oddolnie przez graczy, mają na celu uregulować tego typu kwestie i również zapewnić wsparcie wydawców dla tych gier, które już po latach nie zarabiają na siebie. Nie oszukujmy się jednak, są to praktyki, które obecnie odbijają się w dużej mierze bez echa. Nie ma tutaj zdecydowanych działań ze strony korporacji i raczej niewiele na to wskazuje, że gracze będą mieli taką władzę. Pozostaje jednak, podejrzewam, dalej próbować i wywierać naciski na korporacje, żeby rzeczywiście prawo dotyczące własności plików cyfrowych rzeczywiście było nakierowane na gracza, a nie na korporację.
1: A co z tymi sklepami i punktami, które odsprzedają gry? No właśnie, myśli pan, że one faktycznie mogą upaść? Czy teraz będzie większe zainteresowanie właśnie tymi grami, które wyszły do tej pory i tymi edycjami kolekcjonerskimi?
2: Nastroje wśród właścicieli takich sklepów są raczej minorowe, bo nie oszukujmy się, o ile w historii gier mamy masę interesujących tytułów i mamy potężny segment graczy retro, to jednak wyobrażenie o tym, czy są współczesne gry i potencjał współczesnego rynku napędzają nowości. Bez tych nowości zdecydowanie zmniejszy się zainteresowanie stacjonarnymi sklepami. One prawdopodobnie będą funkcjonowały jeszcze jako sklepy sprzedające hardware, na przykład czy wspomniane dawne gry, ale będzie to bardzo mocna segmentyzacja, która no niestety będzie się odbijać na ich przyszłości.
1: A jak same firmy, korporacje tłumaczą taką zmianę, że to, to postępowało jednak przez ostatnie plus minus 20 lat?
2: Tak, korporacje odwołują się przede wszystkim no niestety do wskaźników zainteresowań konsumenckich. Tak jak wspominałem, 80% światowej dystrybucji gier to są jednak zakupy cyfrowe, chociaż w zeszłym roku na przykład 70 milionów kopii gier cyfrowych zakupiono w wersji fizycznej, mimo wszystko, jeżeli chodzi o konsole, ale dla wydawców jest to pewne świadectwo postępujących takich sympatii konsumenckich. Odwołują się do polityki Spotify, odwołują się do kultury streamingu, gdzie przecież również mamy do czynienia z plikami cyfrowymi, więc to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o politykę wielkich wydawców, również skupiają się na tych danych, które posiadają producenci samych gier. Przykładowo Capcom wskazał, że w zeszłym roku blisko 93% sprzedanych gier to są właśnie gry w wersji cyfrowej. Wygodnie kupuje się wersje cyfrowe, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o politykę długiego trwania, ich nietrwałość jest zatrważająca.
1: Gracze też piszą na forach, na różnych stronach internetowych, że teraz nie pozostaje nic innego, tylko przerzucenie się na komputery personalne, na pecety, na komputery stacjonarne. No bo właśnie zniknęło coś, co było ekskluzywnego, znika coś, co było ekskluzywnego w świecie gier konsolowych?
2: Na pewno tak. Ta polityka własności gier, to poczucie, że posiadam gry wydane w ramach jakiejś tam kolekcji na półce, stanowiła potężny etos graczy konsolowych. Teraz się to zmienia. Następuje zatarcie pomiędzy platformą, jaką są komputery osobiste i konsole. Ale co ciekawe, gracze PC-towi wskazują na jeszcze jeden argument, dlaczego warto rzekomo skupić się na platformie PC-towej i dlaczego będą gracze na nią się właśnie do niej odwoływać, a mianowicie do polityki piracenia gier. Dzisiaj piracenie gier jest raczej zjawiskiem mniej popularnym, a niektórzy wskazują, że w sytuacji, w której gry nie będą formalnie naszą własnością, kradzież nie jest rzekomo moralnym problemem. Czy tak będzie, zobaczymy, bo oczywiście w parze z rozwojem gier idą również polityki antypirackie, ale na pewno jakieś oddolne inicjatywy będą się pojawiały, żeby trochę ukrócić inicjatywy korporacji.
0: Z Marcinem Pigulakiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Dnikowski.
2: Jestem obecny.
3: Konflikt na Bliskim Wschodzie nasila się każdej nocy. USA uderzyły w infrastrukturę Iranu, a Teheran odpowiedział atakami na amerykańskie śmigłowce i samoloty stacjonujące w Bahrajnie. Lot rakiety Super Heavy odwołany minutę przed startem. SpaceX wstrzymał go z powodu problemów z silnikami. Polsko-niemiecki konflikt o gęsinę. Chodzi o certyfikat dla naszego specjału kulinarnego. Amerykanie uderzają w infrastrukturę Iranu. W nocy zbombardowano dwa mosty, lotnisko i dworzec kolejowy na południu kraju, w pobliżu cieśniny Ormus. Według irańskich mediów zginęły co najmniej dwie osoby, 6 zostało rannych. Teheran twierdzi, że odpowiedział atakiem dronów na amerykańskie śmigłowce i samoloty stacjonujące w Bahrajnie. To już 6 z rzędu noc amerykańskich nalotów od wznowienia konfliktu na początku lipca. Kolejna próba Starshipa odwołana. SpaceX wstrzymał start zaledwie minutę przed planowanym odliczaniem z powodu problemów z silnikami rakiety Super Heavy. Elon Musk poinformował, że automatyczny system przerwał procedurę po wykryciu nieprawidłowości, a kolejna próba ma się odbyć w ciągu kilku dni. 13 lot testowy miał być przełomowy. Po raz pierwszy Starship miał wynieść na orbitę satelity Starlink nowej generacji i przetestować ponowny zapłon silnika w przestrzeni kosmicznej.
1: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
3: Zarzuty przekroczenia uprawnień, działania na szkodę pacjentów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia usłyszały dwie osoby zatrudnione w Prudnickim Centrum Medycznym na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, zatrzymane zostały lekarka i pracownica placówki. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
4: Według prokuratury lekarka nakłaniała pacjentów do zakupu urządzeń u określonych podmiotów. Stwarzała przy tym pozory nabywania ich od szpitala. Miała otrzymywać z tego tytułu prowizję w wysokości około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Drugiej z podejrzanych prokurator przedstawił zarzut udzielania pomocy lekarce. Lekarka jest także podejrzana o przyjęcie 5 tysięcy złotych łapówki za nieuzasadnione wystawianie recept na lek zawierający substancję psychotropową. Ma również zarzut złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych dwóch podległych jej osób. Obie podejrzane zostały objęte dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Lekarce zawieszono też prawo do wykonywania zawodu.
3: Będzie formalny sprzeciw Polski wobec niemieckiej blokady starań o unijny certyfikat dla polskiej gęsi owsianej. Chodzi o specjał kulinarny. Gęś z wolnego wybiegu karmioną niełuskanym owsem. Jak informowaliśmy już w faktach, Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, sprzeciwiły się przyznaniu Polsce certyfikatu chronione oznaczenie geograficzne.
5: Będziemy starali się przygotować nasze stanowisko, wyjaśniając naszym kolegom z Niemiec, że te ich argumenty są niezasadne.
6: Jakich argumentów użyjemy?
5: W tej kategorii możemy rejestrować wnioski w oparciu o renomę i to jest kluczowy punkt naszego wniosku.
6: Co w praktyce dałoby nam to chronione oznaczenie geograficzne, jeśli udałoby się je uzyskać?
5: Potwierdzenie tych najwyższych cech jakościowych.
6: A o co tu w praktyce chodzi? Czy chodzi o tę gęsinę, którą my kojarzymy z listopadem, ze świętym Marcinem?
5: Tak, gęsina na świętego Marcina to był jeden z tych elementów. Gęś biała kołudzka od 60 lat w naszym instytucie w Kołudzie Wielkiej rozwijana.
3: Tłumaczy prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Dariusz Goszczyński. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A w ciągu 3 miesięcy w sprawie certyfikatu dla gęsi owsianej mają odbyć się polsko-niemieckie konsultacje.
1: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
3: A co dalej z cenami peletu? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, minister klimatu Pauliną Henning-Kloską.
7: I cały czas siedzę przy stole z leśnikami, bo to oni kreują politykę gospodarczą lasów państwowych.
8: Ale zarzuty są takie, że jest za mało wycinki, że za mało drewna trafia, że efekt będzie taki, że będzie drożej i na rynku meblarskim, i na rynku peletu.
7: My realizujemy politykę pozyskiwania drewna w lasach państwowych zgodnie z 10-letnim planem, które obejmują nadleśnictwa i które pozwala pozyskiwać przyroda, bo to jest leśnicy, Generalna Dyrekcja musi też odtwarzać zasoby, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną. I dokładnie to leśnicy planują realizację.
8: Ale
7: pozyskanie, i teraz kluczowe, to są oczywiście kłamstwa. Pozyskanie drewna w ubiegłym roku zamknęło się na tym samym poziomie, na którym zamknęło się w roku 2023. Więc nie ograniczamy żadnego pozyskania drewna. plany zawsze są niższe, bo mamy wiatrołomy, różne zdarzenia nadzwyczajne, które też zwiększają pozyskanie drewna w lesie, więc szacujemy, że w tym roku pozyskanie będzie na poziomie porównywalnym jak w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku było na tożsamym, co w 2023.
8: Może...
7: I tu można pochylić się nad porządkami w lasach prywatnych. Natomiast co do w ogóle ceny drewna, to ona jest niższa w stosunku do cen, które były, kiedy ja obejmowałam stery w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
8: Ale ceny peletu,
7: mimo inflacji,
8: oczywiście spadły w porównaniu do zimy, ale nadal są bardzo wysokie, wyższe niż w ubiegłym roku w lato. I ludzie mówią, no mieliśmy mieć opłacalne źródło energii, płacimy dużo więcej.
7: To po kolei, bo odróżnimy drewno okrągłe, które jest pozyskiwane na produkcję, przetwarzanie, na produkcję mebli, okien, nie wiem, budowę domów i tak dalej.
8: Skupmy się teraz na
7: to jest, nie, bo to jest pełnowartościowe okrągłe drewno. Natomiast pelet nie produkuje się z pełnowartościowego okrągłego drewna. Wtedy on musiałby być bardzo wysoki. I dokładnie pelet produkuje się z odpadów, które daje przemysł drzewny, nie z pełnowartościowego drewna.
8: Ale pani minister, to nie zmienia faktu, że pelet, on jest drogi.
7: Produkcja peletu w ubiegłym roku, nawet dane GUS to potwierdzają, wzrosła o 24%.
8: To dlaczego jest drożej?
7: Mieliśmy bardzo strogą zimę. Rozumiem, że w związku z tym ludzie zatowarowują się też na zimę, obawiając się różnie strogich mrogów. I tu trzeba pomyśleć, wczoraj mieliśmy spotkanie z ministrem Motyką, na pewno przestrzenią do dużego rozwoju. I myślę, że trzeba racjonalnie usiąść i zastanowić się, jak ten rozwój wesprzeć jako państwo. Jest produkcja agropeletu ze słomy, ze słonecznika, z tego typu elementów.
8: Czyli będzie wsparcie dla produkcji agropeletu, a będzie jakieś wsparcie dla ludzi ogrzewających mieszkania, domy peletem?
7: My dofinansowywaliśmy kotły. Teraz słyszę, że jest nawoływanie, by zaprzestać dopłat do kotłów, ale największym problemem jest przestawianie się ciepłownictwa. To są zupełnie inne wolumeny i od paru lat, i ja już uprzedzałam ciepłowników, że dojdzie do pewnego momentu, w którym podaż peletu będzie, czy biomasy leśnej będzie nieadekwatna do zapotrzebowania i należy się elektryfikować. Myśmy to mieli w dokumentach strategicznych ministra klimatu i środowiska wyraźnie napisane, bo tu mamy do czynienia z naprawdę dużym zapotrzebowaniem, któremu ciężko będzie sprostać. Jeżeli wszystkie, całe ciepłownictwo z węgla przestawi się na biomasę leśną, na pelet.
8: Dobrze. Może właśnie problemem jest fakt, że nie mogą teraz elektrociepłownie korzystać z tej trochę lepszej jakości drewna i muszą korzystać z peletu. Efekt jest taki, że pelet idzie do elektrociepłowni, a nie idzie do zwykłych obywateli.
7: Tak jak
8: powiedziałam. To jest wasze rozporządzenie, wiceministra klimatu i środowiska.
7: Jeżeli chodzi o pełnowartościowe drewno, tak, powiedzieliśmy, że nie można go spalać w piecach. To jest naturalne. I faktycznie jest tak, że to drewno pełnowartościowe trafia do produkcji, do przetwarzania, co zresztą było wyrażone w apelu tej pani, która zabierała głos w wiadomościach, w serwisie informacyjnym. Żeby było więcej drewna do przetwarzania tu w kraju. Zresztą też o 51% zmniejszył się import drewna na przykład do Chin, co było naszym postulatem wyborczym. Więc tego drewna więcej ma zostawać w kraju. Produkcja płyty też się zwiększyła. Tego drewna więcej do przetwarzania i z tego powstaje więcej odpadu do produkcji peletu, bo tak jak przypomnę, nie opłaca, że produkcja peletu z pełnowartościowego drewna byłaby bardzo droga i też moim zdaniem nieakceptowalna społecznie, żeby wycinać całe lasy do spalenia w piecu.
8: Kiedy będzie taniej? Mówiąc tej krusy. I kiedy ten pelet będzie, bo jego też brakuje.
7: Ale to, wie pan, ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne. To, co sobie wczoraj powiedzieliśmy, ja nie uczestniczyłam, bo akurat byłam zaangażowana w inne działania, ale jeden z moich wiceministrów uczestniczył wczoraj w spotkaniu u ministra Motyki, który odpowiada za surowce energetyczne i wyznaczyliśmy sobie dwa kierunki. Po pierwsze, poszukanie nowych rynków importu, bo prawda jest taka, że mamy ceny drewna skoczyły lata temu w Polsce najbardziej, kiedy mieliśmy zamknięty import z Białorusi, który jest zasadny, ale przez lata nie poszukano adekwatnych rynków do importu, które byłyby po podobnej cenie i jakości. Druga rzecz to jest postawienie na rozwój agropeletu. Też bardzo ważny kierunek. Produkcja peletu ze słomy,
8: do zimy będzie
7: siana.
8: Lepiej.
7: Taką produkcję można uruchomić bardzo szybko i teraz, tak jak powiedziałam, dużo zależy od tego, jak rozumiem, bo dzisiaj mamy i tak o 30% droższy niż w standardzie, ale o 30% tańszy niż zimą, więc jeszcze jesteśmy nie
8: ale
7: na
8: jest
7: szczycie.
8: Jest lato, więc jakby to powiedzieć, nie jest zaskakujące, nie. Że latem jest taniej niż zimą. No to
7: nie, bo dobrze
8: nie jest to szokujące.
7: Jeżeli, i tu trzeba też sprawdzić, bo jeżeli mamy wzrost zapotrzebowania wynikającego z tego, że ludzie chcą się w tym roku zatowarować szybciej, nie zimą właśnie, tylko przesunęli zakupy na lato, co jest zrozumiałe i o co zresztą w ubiegłym roku też apelowaliśmy. Tylko teraz, jak znowu wszyscy się przesunęli, to mamy boom letni.
8: Czyli jak zwykle winni są klienci.
7: Nie, absolutnie nie chcę tego sugerować. Mówię o tym, że mamy pewną konsekwencję ubiegłorocznej bardzo mroźnej zimy, najmroźniejszej od 30 lat. Jeżeli ta zima będzie dużo łagodniejsza, to sytuacja się unormuje.
8: Dobrze,
7: natomiast w międzyczasie trzeba się zastanowić, jak te dwie rzeczy zaadresować. Czyli
8: import i agro.
7: I agro.
8: Dobrze. Bo, pani minister, zmieniamy temat.
7: Wycięcie, nawet jeśli bym wycięła, powiedzmy z założenia, więcej drewna, to ono i tak szybciej zostanie wyeksportowane niż przetworzone na
8: dobrze. Palet. Wiemy, że Polska zbudowała mniejszość blokującą, jeśli chodzi o zmiany w systemie ETS-u, czyli te zmiany ogłoszone niebawem przez Komisję Europejską będą korzystne dla Polski.
7: Tak, to już wiemy, że część postulatów Polski zostanie uwzględniona. Między innymi bezpłatne certyfikaty w dłuższej perspektywie, ale także pewne inne podejście do redukcji uwzględniające bardziej też specyfikę krajów, poszczególnych krajów członkowskich, które mają różny poziom startu, uwarunkowań historycznych, ale też różne warunki klimatyczne. Czekamy na dokument, który ma zostać położony w piątek, pokazany w piątek oficjalnie przez Komisję Europejską. Natomiast
8: ale
7: to,
8: wiemy,
7: co chciałam powiedzieć, znamy, kraje członkowskie dostały do zapoznania się jeszcze nie w pełnym brzmieniu. Ale co jest najważniejsze, to to, że stanowimy grupę, z którą Bruksela musi się liczyć, bo mamy mniejszość blokującą.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu. Dalsza część tej rozmowy w faktach jeszcze za godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A my wracamy do grania najlepszej muzyki, a skoro jest 12 minut po 3...

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Dzięki.
1: Słuchacie RMF Ladybug.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Te przygotował i przedstawi teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Rząd Brazylii pracuje nad odpowiedzią na 25% taryfy nałożone przez administrację Donalda Trumpa. Ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry na razie nie będzie. Na wielki ekran trafi kolejna historia ze świata Władcy Pierścieni. Kinowy powrót do Śródziemia już w grudniu przyszłego roku. Brazylia szykuje odwet za amerykańskie cła. Rząd prezydenta da Silvy pracuje nad odpowiedzią na 25% taryfy nałożone przez administrację Trumpa. Według agencji Reutera w grę wchodzą m.in. ograniczenia dla amerykańskich firm medialnych oraz zawieszenie części patentów farmaceutycznych i rolniczych. Nowe cła mają wejść w życie 22 lipca. Waszyngton zarzuca Brazylii nieuczciwe praktyki handlowe, a Brazylia zapowiada zdecydowaną odpowiedź, podkreślając, że nie zerwała negocjacji z USA. Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Śledczy mieli uznać, że wystąpienie o ENA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Z tymi informacjami w faktach teraz Tomasz Skory. Dlaczego pomysł ponownego wniosku o ENA upadł?
3: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
4: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
3: Wzięto więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
1: To są fakty RMF FM.
2: Przełom w sprawie śmierci młodego strażaka po bójce w remizie OSP w Białym Dunajcu koło Zakopanego. Po niemal 2 latach domniemany sprawca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, informuje reporter RMF FM Maciej Bałachicki.
5: Tragedia wydarzyła się w nocy z 1 na 2 sierpnia 2024 roku podczas zakrapianego alkoholem spotkania w remizie. W jego trakcie doszło do sprzeczki i bójki między strażakami. Niedługo potem rodzina znalazła nieprzytomnego Pawła niedaleko remizy. Młody strażak zmarł po kilku dniach w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Jak mówi rzecznik prokuratury, kluczowe dla sprawy okazały się ostatnie zeznania świadków i opinie biegłych, którzy uznali, że po ciosie kolegi Paweł przewrócił się i uderzył głową w betonowe podłoże, co doprowadziło do powstania krwiaka mózgu, który go zabił. Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: A teraz trzęsienie ziemi dla fanów Tolkiena. W Nowej Zelandii ruszyły zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni. Do sieci trafiło już pierwsze nagranie z planu polowania na Golluma. Jaką historię opowie nowy film? Na to pytanie odpowie nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Fabuła skupi się na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn spróbują odnaleźć, zanim zdradzi Sauronowi informację o jedynym pierścieniu.
2: No to jeszcze ważne pytanie, kogo zobaczymy? Zobaczymy na ekranie.
1: Andiego Serkisa, on i ponownie wcieli się w Golluma i będzie też reżyserem filmu. Do swoich ról wracają Ian McKellen jako Gandalf oraz Elijah Wood w roli Frodo. Młodszą wersję Aragorna zagra Jamie Dornan. W obsadzie są też Anya Taylor-Joy, Kate Winslet oraz Leo Woodall.
2: Premiera nowej odsłony Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: O europejski system handlu emisjami pytał Tomasz Terlikowski swojego gościa, minister klimatu Paulinę Henning-Kloskę.
6: Panie minister, co za TS2? To znaczy będą jakieś odejście od tej polityki? Możemy liczyć na to, że nasze rachunki nie wzrosną?
7: W piątek mówimy o dyrektywie. Komisja ma położyć rewizję dyrektywy tej pierwszej, tak, głównej, ETS, podstawowej ETS. Natomiast pracując w gronie krajów członkowskich, jak widać, mając już ten zespół negocjacyjny, międzynarodowy, ukształtowany, zwarty i wspólnie negocjujący, myślę, że łatwiej będzie również negocjować dalsze zmiany w ETS-ie dwójce, bo tu też jesteśmy zgodni, że coraz więcej krajów rozumie, że to jest niestety ryzyko zwiększenia ubóstwa energetycznego w Europie.
6: Czyli te 10...
7: I wiele krajów podziela zdanie Polski. I przypomnę, że to właśnie mój zespół, to Polska zaczęła budować po zmianie kierownictwa i rządu.
6: W tej sprawie mamy też mniejszość blokującą?
7: To jest również na agendzie dyskusji tej grupy.
6: To przejdźmy teraz do lasów. Greenpeace zarzuca, zresztą podobnie trochę jak leśnicy, tylko trochę w innym duchu, zarzuca Ministerstwu Klimatu
7: i Środowisku. To jest zupełnie druga strona.
6: Ale tak, Greenpeace zarzuca między innymi, że ustawa, jaką procedujecie, nie poddaje lasów kontroli społecznej, a to oznacza wystarczającej kontroli społecznej, a to oznacza, że nie wypełniamy wyroków europejskich trybunałów.
7: Ta ustawa wypełnia wyrok.
6: Greenpeace twierdzi inaczej. Mówi, że jest trudna droga, że to nie jest wystarczające i że...
7: Droga jest taka, która pozwala prowadzić gospodarkę, żeby mieć pozyskanie surowca na przykład na produkcję mebli czy pelet, żeby gospodarka nie stanęła w którymś momencie. I ja muszę stać tu po środku, bo z jednej strony mam grupę, branżę meblarską, mam ludzi, którzy traktują surowiec, drewno jako surowiec do produkcji i przetwarzania. Mam też koalicjantów z Polskiego Stronnictwa, na przykład Ludowego, którzy uważają, że z kolei te przepisy są zbyt daleko idące. Z drugiej strony faktycznie są NGOsy.
6: Mówią, są sytuacje, w których na przykład wycinka lasów idzie tuż obok gawry, niedźwiedzi. No to jest rzeczywiście szokujące.
7: Takiego przypadku akurat nigdy nie został do mnie zgłoszony, ale to prawda, że nadzór, i ja tu idę z nimi w parze, nadzór nad lasami musi być większy ze strony społeczeństwa. I dajemy po raz pierwszy w przepisach to narzędzie, żeby nie tylko tam, gdzie mamy dziedzictwo UNESCO, można było skarżyć do sądów politykę lasów państwowych, ale również, by wzmocnić ten nadzór nad działalnością lasów państwowych, również organizacjom społecznym, samorządom, które mogą i będą konsultować i mogą zaskarżyć plan urządzania lasów.
6: Mówi, ale muszą te organizacje dwa lata istnieć, młodsze nie mogą.
7: Taki konsensus wypracowaliśmy na poziomie rządu. Ja mam koalicję, w której też pracuję. Podobne przepisy są, jeżeli chodzi o plany, podobne przepisy są dotyczące planów ochrony powietrza. I tam również tego typu przepisy zaproponowaliśmy. Ale zaprosiłam na jutro do mojego ministerstwa na spotkanie, bo zaczynamy pracę nad tą ustawą w parlamencie i z jednej strony mam oczekiwania niektórych posłów naszej koalicji, żeby jeszcze odstąpić od pewnych przepisów dających kontrolę społeczeństwu, a z drugiej strony głos organizacji pozarządowych, które mówią, że to jest za mało. Więc mam głosy z dwóch stron. Dobrze. Ja muszę szukać i wypracowywać kompromisy i na koniec dnia muszę mieć podpis, żeby ustawa weszła w życie, muszę mieć podpis pana prezydenta. A wiemy też, że pan prezydent nie podpisze ustawy, która będzie dawała możliwość blokowania gospodarki leśnej naraz w całym kraju.
6: Panie minister, zaraz przechodzimy do polityki, jeszcze tylko pytanie.
7: Bez jakichkolwiek takich też osłonowych
6: już
7: działań.
6: Już przechodzimy do polityki, jeszcze tylko jedno pytanie o system kaucyjny. Kiedy małpki w systemie kaucyjnym?
7: To ja już wielokrotnie mówiłam, deklarowałam po przegląd systemu kaucyjnego po wakacjach, wtedy dalsze decyzje. Natomiast bardzo się cieszę, byłam też na wybrzeżu z taką kontrolą, jak funkcjonuje system. Widzę, że operatorzy faktycznie wzbogacają te nadmorskie kurorty w dodatkowe automaty. W ubiegłym miesiącu czerwiec zamknął się rekordową liczbę zwrotów. 700 milionów opakowań wróciło do systemu. Poprawiamy logistykę. Coraz mniej skarg jest na system kaucyjny, a jesteśmy w szczycie sezonu
6: decyzja w sprawie
7: używania
6: małpek
7: napojów.
6: Po wakacjach.
7: Po wakacjach.
6: I kartony z mlekiem podobnie, czy to dużo później?
7: Kiedy byliśmy z wizytacją w Rumunii, która ostatnio przed Polską jako dość duży rynek wprowadzała system kaucyjny, przestrzegali nas, że to jednak powoduje problemy sanitarne, problemy z gryzoniami, które potem mogą się gromadzić wokół automatów, przegryzać kable, więc myśmy wycofali na ten moment napoje mleczne z systemu kaucyjnego i na ten moment nie planujemy je włączać.
6: To przechodzimy przechodzimy do polityki. Unia Centrum wystartuje na jednej liście z Koalicją Obywatelską w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.
7: Po to tworzymy ugrupowanie polityczne, by bazowym scenariuszem było samodzielny start w wyborach parlamentarnych i na ten moment szykujemy się do wrześniowej konwencji programowej.
6: Panie minister, samodzielne startowanie ma sens, kiedy ma się sondaże, które pozwalają mieć nadzieję na wejście do parlamentu.
7: Od niedzieli podjęliśmy decyzję o powołaniu ugrupowania politycznego. Dopiero rozpoczynamy budowę marki. Dopiero zaczniemy mówić ludziom, kim jesteśmy. Uważam, że nie ma dzisiaj na scenie politycznej partii, która niosłaby ten katalog wartości, na który my stawiamy, czyli z jednej strony rozwój gospodarczy kraju, z drugiej strony kwestie środowiskowe i przyrodnicze. Żadna z partii politycznych nie ma tego na agendzie wysoko postawionych.
6: O takim scenariuszu z premierem, czy nie?
7: Nie rozmawialiśmy ani z premierem, ani z innymi koalicjantami na tym etapie o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
6: Czyli z PSL-em również, nie?
7: Nie, czas na tego typu rozmowy przyjdzie w końcówce tego roku. Wtedy będzie można się zastanawiać nad różnymi scenariuszami.
6: No, ale pytam o PSL, pani minister. Pytam dlatego, że Unia Europejskich Demokratów, z którą weszła pani w sojusz, żeby tworzyć Unię Centrum, od dawna jest już dogadana z PSL-em. No i...
7: Unia Europejskich Demokratów
6: podpowiem.
7: Przepraszam. Tak, Unia Europejskich Demokratów, to gardło mi, w którym się będzie odmówiło posłuszeństwa, współpracowała z PSL-em, ale nie ma żadnej wyprzedzającej umowy koalicyjnej, która by wiązała to środowisko z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ale nie odrzucamy różnych scenariuszy, natomiast bazowym scenariuszem jest samodzielny start. I teraz podstawowa rzecz. Dopiero zaczynamy budować nasze ugrupowanie, markę Unia Centrum i konwencja programowa wrześniowa. Zachęcam do śledzenia. Wtedy opowiemy swoją historię, wtedy powiemy więcej o naszym programie. To będzie ten start szczytowego sezonu politycznego poprzedzającego wybory.
6: I naprawdę pani wierzy, że będzie fantastycznie? 10% bierzecie w cugle, będzie cudownie.
7: Panie redaktorze, krok po kroku, grosz do grosza i będzie kokosza. Oczywiście nie buduje się tak partii, ale ja budowałam partię w pół roku przed wyborami, która nazywała się Nowoczesna. Dzisiaj jest wyrejestrowana z systemu partyjnego, z rejestracji partii politycznych.
6: Tylko, że to miała być nowa jakość. Trudno uznać za nową jakość partię, która się wyłania z innej partii, która się rozpadła w atmosferze dość silnego konfliktu i złożona z polityków, którzy już mają za sobą spore doświadczenie w różnych partiach. Nie tylko z takich, ale również z takich.
7: Przede wszystkim, panie redaktorze, politycy są, powinni być i są rozliczani za skuteczność. Uważam, że jedną z powodów, dla którego Polska 2050 utraciła wyborców, jest odejście od programu i obietnic wyborczych z 2023 roku. My do tego wracamy.
8: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu Pauliny Henning-Kloski. Cała rozmowa jest do osłuchania na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A my jedziemy dalej z nocną zmianą, a może wczesnym porankiem dla niektórych.

0: Dzięki Piotrze. Dziękujemy panu. Dzięki.
1: Słuchacie RMF Lady Punk.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Donald Trump przekonuje, że stacje, które nie emitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Lekarze bez granic działający na Ukrainie przekonują, że nie ma tam już bezpiecznego miejsca, by leczyć. Jedna złapana, teraz mamy ostrzeżenie przed następną. Mieszkańcy Dolnego Śląska mieli zauważyć na wolności kolejną w Polsce pumę. Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnię. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
2: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy bez granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
4: Według Lekarzy bez granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
5: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym i zespoły Lekarzy bez granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
4: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
5: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
4: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy bez granic.
1: Fakty z Dolnego Śląska.
2: Znowu ostrzeżenia przed pumą na wolności. Tym razem alert dotyczy mieszkańców gminy Pęcław koło Głogowa, właśnie na Dolnym Śląsku. Dzikie zwierzę miało zostać zauważone w lesie. Sprawą już zajmuje się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, a fakty w tej sprawie ustala nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
6: Dużego, dzikiego kota miał zauważyć i nagrać kamerą termowizyjną myśliwy, a później jeden z mieszkańców. Nagranie nie daje jednak 100% pewności, że to rzeczywiście puma, dlatego, że widać tylko sylwetkę kota. Do czasu wyjaśnienia sytuacji mieszkańcy zostali jednak poproszeni o unikanie lasów i terenów przyległych. W przypadku zauważenia drapieżnika należy zachować bezpieczny dystans i powiadomić służby. Ja przypomnę, że to już drugi w ostatnich dniach przypadek podejrzenia obecności pumy w Polsce. Wcześniej głośno było o zwierzęciu odłowionym pod Polanowem na Pomorzu Zachodnim.
2: Z Dolnego Śląska przenosimy się jeszcze na Warmię i Mazury, bo poprawa pogody przyciągnęła turystów na szlak Wielkich Jezior. W portach za dnia znów zrobiło się gwarno, a na jeziorach widać białe żagle.
7: Po dwóch tygodniach takiego ciężkiego dla nas czasu przyjechali turyści na Mazury i ich widać, uśmiechy na ich twarzach.
8: Z Lublina przyjechaliśmy tutaj.
9: Od kiedy na Mazurach?
8: W tym roku jesteśmy od tygodnia i niestety przeżyliśmy tą złą pogodę. No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
9: I da się pływać.
8: I da się pływać bez problemu, także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
10: Robimy to tyle lat, to jest nasz 6. rejs, już ogólnie rodzinny i tylko to.
9: Nie nudzi się?
10: Nie, absolutnie nie.
2: W Mikołajkach był Piotr Bułakowski, a wioskę żeglarską będziemy jeszcze odwiedzać przez całe wakacje. Cały czas też zbieramy najważniejsze informacje o wydarzeniach z Polski i świata. Najnowsze fakty w porannym wydaniu o 6. Już teraz zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. 5 minut po 5, tu pierwsza kawa z RMF FM. Jesteśmy z wami w trasie na pierwszej wczesnej.
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Słuchacie RMF Lady Punk.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Mi w studiu już Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Słuchamy.
3: Zderzenie auta osobowego i busa na trasie Iława-Ostróda w Warmińsko-Mazurskiem.
4: Na wysokości Kałdun spodziewajcie się utrudnień.
3: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka.
4: Sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie.
3: W Poznaniu piłkarze Lecha górą w Superpucharze Polski.
4: A za oceanem nie udało się zadebiutować Robertowi Lewandowskiemu w barwach Chicago Fire.
3: Za wszystkim stał dym.
4: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 w Kałdunach w Warmińsko-Mazurskiem.
3: To jest odcinek między Iławą a Ostródą. Samochód osobowy zderzył się z busem. W tym miejscu spodziewajcie się utrudnień o poranku.
4: 20 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i setki tysięcy złotych zadośćuczynień dla ofiar. To kara dla Łukasza Żaka.
3: Mężczyzna jest sprawcą wypadku na trasie Łazienkowskiej, w którym zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia był nasz dziennikarz Tomasz Skory.
5: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed takimi kierowcami jak pan, mówił wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera, uzasadniając najwyższy w historii wyrok w takiej sprawie.
6: Panie Żak, dlaczego ta kara? Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
5: Rozpędził pan do 220 km na godzinę mały czołg, mówił sędzia. Był pan pijany i filmował pan ten wyczyn. Nie udzielił pan też pomocy ofiarom i uciekł z miejsca wypadku.
7: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
5: Mówiła prokurator, z której oceną sąd w pełni się zgodził. Razem z Żakiem na kilkuletnie kary więzienia skazano 5 osób pomagających mu w uniknięciu kary i ucieczce za granicę.
3: Amerykański prezydent w wygłoszonym w nocy orędziu do narodu zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawnią szokujące słabości infrastruktury wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
1: Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
8: Dzień dobry. Prezydent zaczął od tego, że za jego prezydentury USA są między innymi bardziej bezpieczne i silne. Potem stwierdził, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców i że począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wywiadowczych. Chcemy, by jesienne wybory uzupełniające do Kongresu były uczciwe, powiedział. I wezwał ponownie do przyjęcia przez Kongres ustawy Safe America Act. Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe, oświadczył w orędziu. Prezydent od dawna żąda, by republikanie przegłosowali ustawę zakładającą m.in. obowiązek potwierdzania obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Kilka stacji odmówiło transmisji prezydenckiego orędzia. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Zarzucił mediom, że są częścią spisku.
9: Thank you. God bless you.
8: Tak zakończył swoje wystąpienie prezydent USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu.
4: Taki zapis znajdzie się w ostatecznej wersji przepisów, które mają być częścią reformy systemu ochrony zdrowia.
3: Plan zmian Ministerstwo Zdrowia przedstawiło na wczorajszym posiedzeniu zespołu trójstronnego. Komentarze po tych obradach zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
10: Dzień dobry. Ten górny limit zarobków dla wszystkich lekarzy w Polsce według przewidywań szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wejdzie w życie prawdopodobnie od przyszłego roku.
11: Przede wszystkim teraz czekają nas konsultacje społeczne, ale my zakładamy, że ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia. Zobaczymy, jaki będzie proces legislacyjny.
10: Uwagi do tych propozycji złoży na pewno Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jego przewodnicząca Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że maksymalną stawkę dla lekarzy należy zróżnicować w zależności od zakresu obowiązków konkretnych osób.
12: Po czym nam się to może skończyć? Że lekarze naprawdę wysoko wykwalifikowani będą nam odchodzić.
10: Formalne konsultacje tych przepisów mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Będzie w nich też m.in. obowiązek pracy dla każdego lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
1: Kibice Lecha Poznań w euforii.
3: Wieczorem mistrz Polski zdobył 7 w swojej historii Superpuchar Polski. Kolejarz pokonał Górnika Zabrze 3-1.
13: No, jesteśmy podekscytowani. Wspaniałe zwycięstwo.
14: Tutaj niektórzy mówią, że teraz czekają na 3 rzeczy. Trzecie z rzędu mistrzostwo, Puchar Polski i Ligę Mistrzów.
13: Tak jest. Właśnie wspominałem o Lidze Mistrzów, a oprócz tego Puchar Polski musimy mieć, żeby trener zdobył wszystko.
2: koronę.
15: Dobrze zaczęliśmy sezon, tego brakowało w zeszłym sezonie.
16: Piękna gra, piękne bramki i dużo.
1: Usłyszał po meczu nasz poznański dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: No a teraz poznaniacy skupią się na eliminacjach Ligi Mistrzów. We wtorek pierwsze mecze drugiej rundy. A Robert Lewandowski będzie musiał jeszcze poczekać na debiut w barwach Chicago Fire.
1: Polski napastnik miał zagrać po raz pierwszy w meczu z Vancouver Whitecaps, ale spotkanie zostało przełożone z powodu bardzo złej jakości powietrza w Chicago.
3: No właśnie, to efekt dymu z rozległych pożarów lasów w Kanadzie. Debiut Lewandowskiego ma nastąpić w kolejnym ligowym meczu.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Jest nasze słoneczko, dzień dobry.
19: Oj, tego słoneczka będzie dzisiaj dużo, znaczy nie tylko w mojej formie.
1: Bardzo dużo.
19: Trochę mgieł na południu i na północnym wschodzie naszego pięknego kraju. Deszcz pojawi się na zachodnich krańcach od Zielonej Góry po Wrocław, ale tak około godziny 14. I później do tej 17-20 będzie się przesuwać na wschód, ale na całą tak centralną Polskę i na wschód nie dotrze.
0: Słuchacie RMF Lady Punk.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy. Teren

Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa wywołała falę protestów w Kijowie i innych ukraińskich miastach.
2: Demonstranci domagali się przywrócenia ministra na stanowisko, zarzucając prezydentowi usuwanie skutecznych polityków.
1: Wśród napisów na transparentach, ale i okrzyków można było usłyszeć treści takie jak przywróćcie Fedorowa czy wstyd.
2: Zełenski uzasadnił odwołanie Fedorowa narastającym konfliktem między ministrem a głównodowodzącym ukraińskiej armii Oleksandrem Syrskim.
1: Sam Fedorow publicznie zarzucał generałowi Syrskiemu brak współpracy i apelował o jego zmianę, twierdząc, że spór utrudnia modernizację ukraińskich sił zbrojnych.
2: Zamiast zastanawiać się, jak pokonać Rosję, co jest zadaniem głównodowodzącego, Syrski wymyślił, jak podzielić kraj w sytuacji, w której się obecnie znajdujemy.
1: Mówił po dymisji Fedorow.
2: Obowiązki ministra obrony przejął szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generał Jewchenij Chmara.
1: O poranku problemy z przejazdem na S1 w rejonie miejscowości Szare w województwie śląskim.
2: Auto osobowe uderzyło tam w drzewo, trasa jest zablokowana w obu kierunkach.
1: Jest objazd drogami lokalnymi, tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
2: Samochód osobowy uderzył w bariery na S17 w pobliżu Józefowa na Mazowszu.
1: Utrudnienia są obecnie na trasie Górno-Gończyce.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Szymon Marciniak nie posędziuje w finale Mistrzostw Świata ani w meczu o trzecie miejsce. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjęła w nocy FIFA i o niej już teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
1: Dzień dobry. Którzy sędziowie w takim razie zostali wybrani?
4: Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Nominacja Vincica jest zaskoczeniem, bo w tym sezonie za sędziowanie nie zbierał najwyższych recenzji. Mówi się jednak, że FIFA chce go w ten sposób uhonorować, bo kończy karierę. Szymon Marciniak nie zostanie więc pierwszym w historii sędzią, który poprowadzi finał mundialu 2 razy z rzędu. Swoje występy zakończył na 2 spotkaniach fazy grupowej Argentyny z Algierią oraz Iranu z Egiptem. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire przełożony, podobnie jak całe spotkanie z Vancouver Whitecaps. Powodem jest dym, który nadciąga nad wietrzne miasto z powodu pożarów w Kanadzie. Pierwszy mecz w barwach nowej drużyny Lewy może zatem rozegrać 23 czerwca z drużyną Lionela Messiego Interem Miami. Po raz 7 w historii Lech Poznań zdobył Super Puchar Polski. Mistrzowie kraju, chociaż przegrywali, pewnie pokonali wicemistrza i zdobywcę Pucharu Polski Górnika Zabrze 3-1. W bramce od pierwszej minuty zagrał wracający do Lecha wychowanek klubu Mateusz Lis.
5: Trochę taki początek nie mój wymarzony, bo bez kontaktu z piłką można powiedzieć, że stracona bramka, ale jako drużyna tutaj się fajnie podnieśliśmy, pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo.
4: Już we wtorek oba kluby zagrają na wyjazdach w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Lech z duńskim Aarhus, Górnik z tureckim Fenerbahce. Pierwszego rywala w eliminacjach Ligi Konferencji poznał wieczorem GKS Katowice. Zmierzy się ze słowacką Żyliną.
6: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
7: Doczekaliśmy się. No przed nami kilka upalnych dni. Dzisiaj na termometrach nawet 30 stopni, ale tak to właśnie jest z tymi upałami, że z nimi w parze często chodzą burze albo burze i ulewy. W przypadku Polski będą takie też dziś i będą się przesuwać z zachodu na wschód. Po południu deszcz i burza zacznie się od Szczecina i Zielonej Góry i potem tak przez całą noc i jutro cały dzień te burze będą przez Polskę przechodzić.
6: Ja wam powiem, jak Wiktor...
0: Słuchacie RMF Lady Punk.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która produkowała i handlowała nielegalnymi lekami.
3: W tym również sterydami i lekami na otyłość.
2: Na rynku peletu znów robi się gorąco.
3: Ceny rosną, a rząd nie zapowiada żadnych działań.
2: Pożarowy dym z Kanady zatrzymał Roberta Lewandowskiego.
3: Polski snajper miał zadebiutować w barwach Chicago Fire.
2: Jest 7, to poranne fakty w RMF FM. Nielegalnie produkowali i sprzedawali sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali grupę przestępczą trudniącą się tym procederem.
2: Na polecenie poznańskiej prokuratury zatrzymali 3 osoby.
3: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Dzień dobry, Krzysztof.
2: Dzień dobry.
3: Co wiadomo o zatrzymanych?
4: To kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami polskimi. Wpadli podczas policyjnej akcji na Śląsku. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani nielegalnie w swoich miejscach zamieszkania wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Wyprodukowane medykamenty przechowywali w magazynach. W jednym z takich magazynów policjanci natrafili na 5 palet z podrobionymi preparatami farmaceutycznymi. One trafią teraz do analiz. Grupa do dystrybucji swoich produktów wykorzystywała kurierów. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i sprzedaży produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzani trafili do aresztu.
3: Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps.
2: Nie było więc debiutu Roberta Lewandowskiego za oceanem. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
6: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę, wielu moich znajomych pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany. Nie udało się teraz, mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
5: Powiedział mi Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago. Pojawiają się pytania o niedzielny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ dym dotarł też do New Jersey oraz Nowego Jorku. Dla tych stanów wydano ostrzeżenia o złej jakości powietrza. A to właśnie na stadionie w New Jersey ma zostać rozegrany finałowy mecz.
3: Ceny sięgające 2000 zł za tonę. Do tego w niektórych składach pusto.
2: Rząd na razie nie podejmuje działań, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na aktualną sytuację na rynku peletu.
3: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dlaczego rząd nie reaguje na drożyznę?
7: Rząd liczy, że sytuacja sama się unormuje. Wyższe stawki mogą wynikać z większego zainteresowania, bo posiadacze pieców na pelet po niezwykle mroźnej zimie teraz chcieli zaopatrzyć się w trakcie lata.
8: Na jesieni te ceny powinny być optymalnie.
7: Mówił w porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka, ale jego resort nie poczuwa się do pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za sytuację na rynku.
8: Jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę.
7: To odsyła nas pośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale szefowa tego resortu Paulina Henning-Kloska zaznacza:
9: ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne.
7: Oba ministerstwa ustaliły, że w przyszłości należy otworzyć regulacje na agropelet, który jest tańszy. W praktyce skutki takich zmian możemy zobaczyć dopiero za kilka lat.
3: W kalendarzu piątek, 17 lipca.
2: Przed nami kolejny wakacyjny weekend. Mazurskie jeziora zapełniły się łódkami. Jakich interwencji jest najwięcej?
3: Pomagamy żeglarzom i sternikom wydostać się z mielizn i trzcinowisk, mówi Michał Warchoł ze stacji MOPR w Mikołajkach.
10: Nie wszyscy mają umiejętności, no i to są łódki gdzieś na mieliznach, gdzieś tam przewrócą się łódki jakieś, w trzcinowiskach są, także wydobywanie takich łódek, pomoc po prostu przy asekuracji i tego typu zdarzenia są najczęstsze oraz dosyć sporo mają karetki wodne zdarzeń typowo medycznych.
3: Odpoczywajcie bezpiecznie.
2: A my z faktami wracamy za pół godziny. Zapraszamy o 7.30.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
14: Co tam w pogodzie? No, w piątek niemal w całej Polsce temperatura przekroczy 30 stopni, a nocami termometry pokażą do 20 stopni, czyli tyle, ile niedawno właściwie w dzień, a nawet więcej. Na wschodzie kraju dziś słonecznie i bez deszczu, ale od popołudnia na zachodzie zaczną się chmury. Deszcz i intensywne burze również i te burze będą sobie tak przez cały wieczór i noc przechodzić ze wschodu na zachód.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
1: 5 minut po 7:00 to RMF.
0: Słuchacie RMF Lady Punk.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wigilia w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiedział na kolejną falę amerykańskich nalotów, uderzając rakietami i dronami w bazy wojsk USA w Kuwejcie, Katarze i Bahrajnie.
2: Wcześniej amerykańskie lotnictwo zaatakowało m.in. mosty w południowym Iranie. Zginęło 7 osób.
1: To już szósta noc z rzędu amerykańskich bombardowań, a napięcie w regionie wciąż rośnie.
2: Już za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera.
1: Zapytamy m.in. o ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński postawił członkom partii. Czy doprowadzi to do rozłamu Prawa i Sprawiedliwości?
2: Pojawi się także temat ostatnich słów Przemysława Czarnka dotyczących wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy.
1: Zapraszamy 7:58.
2: Mężczyzna obsługujący prompter, z którego czyta swoje przemówienia Donald Trump, miał wygrać ponad 100 tysięcy dolarów.
1: Miał zajmować się obstawianiem tematów przemówień prezydenta USA, twierdzi stacja ABC News.
2: Biały Dom przekazał, że pracownik został skierowany na urlop administracyjny.
1: No, chodzi o Gabriela Pereza, który miał wykorzystać poufną wiedzę, no i obstawić, jakie konkretne słowa, zwroty lub tematy zostaną wypowiedziane podczas publicznego przemówienia prezydenta.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Wakacyjna prognoza pogody.
5: Jest pytanie pod...
0: Słuchacie RMF Lady Pan.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Na ósma. To czas faktów w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński.
2: Rząd zajmie się szczegółami reformy systemu ochrony zdrowia.
3: Dotyczą m.in. jawności umów i maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy.
2: O szczegółach przyszłotygodniowych rozmów opowie nasz dziennikarz.
3: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, jest gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Policjanci w Zachodniopomorskim przejęli 67 kg narkotyków.
3: Rada Ministrów omówi w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach.
2: Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o reformę, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki wybranych lekarzy.
3: No i na linii jest właśnie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Którymi zmianami w przyszłym tygodniu zajmie się rząd?
4: Po pierwsze, górnym limitem zarobków lekarzy w publicznych szpitalach. Propozycja to teraz 240 zł brutto za godzinę pracy, a do tego pojawi się pomysł wprowadzenia górnego pułapu czasu pracy medyków, czyli dwa etaty. I takie zapisy są w ustawie, która też po weekendzie ma trafić do konsultacji. To potwierdza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: My dzisiaj proponujemy dwa etaty. Znam oczywiście propozycję również strony związkowej, która chciałaby, żeby ten limit był niższy. Natomiast poczekamy na konsultacje społeczne. Dlatego dzisiaj proponujemy do dwóch etatów.
4: Równolegle już dzisiaj musi zapaść ważna decyzja dla reformy w szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki do dzisiaj ma czas na podpisanie albo zawetowanie ustawy, która pozwoli zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu. Te ogólnopolskie dane według rządu miałyby służyć też do lepszego, dokładniejszego planowania limitów wynagrodzeń i godzin pracy lekarzy.
3: W RMF FM sprawdzajcie zatem fakty. 67 kg narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci.
2: Zatrzymali dwie osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Gdzie funkcjonariusze natrafili na te narkotyki?
6: To była akcja wymierzona w przestępczość narkotykową na terenie powiatu Drawskiego. Policjanci ustalili, że znaczne ilości środków odurzających mogą się znajdować w jednej z hal magazynowych. Podczas przeszukania tego obiektu, a także samochodów znajdujących się na posesji, mundurowi natrafili na ponad 65 kg marihuany, a także m.in. na haszysz, mefedron i metamfetaminę. Poza tym zabezpieczyli sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków. Podczas akcji zatrzymano kobietę i mężczyznę. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu wobec kobiety, natomiast zastosowano policyjny dozór.
2: Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami.
3: Zagrzmi dziś m.in. w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu, w Małopolsce oraz częściowo na Podlasiu, na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu. Może się tam pojawić intensywny deszcz oraz porywisty wiatr.
2: Będzie też gorąco, termometry w wielu miejscach pokażą dzisiaj 32 stopnie.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Dzień dobry.
8: A moim gościem jest Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, minister edukacji i nauki 2020-2023 i kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie ministrze, panie pośle.
9: Panie pośle, dzień dobry.
8: Panie premierze, panie może panie kandydacie.
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, dzień dobry, kłaniam się państwu.
8: Cieszy się pan ze słońca?
9: Bardzo.
8: Fantastycznie, bo moi znajomi też

0: się cieszą, bo mają panele słoneczne i pieniążki lecą. Wie pan, ile pan zarobił?
1: Wie pan, nie, ja się cieszę ze słońca, dlatego że dzisiaj przyjeżdża do mnie wnuk. Będziemy się
0: ale zarabia pan na swoim OZE, czy nie?
1: Ja nie zarabiam na swoim OZE. Ja zapłaciłem za swoje OZE dawno temu.
2: Wszyscy zarabiają, a pan nie?
1: Zapłaciłem za swoje OZE dawno temu niepotrzebnie. Natomiast uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki 30-40% tańsze, byłoby zdecydowanie
0: panie
1: lepiej.
0: Ministrze,
1: dziś to OZE, wie pan, takie jak ja.
0: Wszyscy zarabiają, dzisiaj ma, to pan nie
1: dzisiaj
0: zarabia?
1: Ma, dzisiaj na dachu OZE ma mniej więcej 1,5 miliona ludzi, a aż 36,5 miliona
0: ale
1: ludzi.
0: 36,5 miliona
1: ludzi. 36,5 miliona ludzi nie ma tego OZE i płaci w rachunkach. Płaci w rachunkach opłatę
0: ale
1: za OZE.
0: Ale pan ma, co ustaliliśmy, więc pytam się, czy pan zarabia.
1: Ale mi nie nakapało tego, prawda? Ja zapłaciłem za swoje...
0: Szkoda, ale teraz pan zarabia, czy nie?
1: Nie, bo zapłaciłem...
0: A dlaczego nie?
1: No dlatego nie, bo jeszcze raz panu powtarzam, ten czas temu, kiedy zapłaciłem 8,5 tysiąca złotych, czy tam 8200 złotych, to było nadpłacenie prądu na następne kilka lat.
0: Ale teraz się panu zwraca.
1: A przy tym śpię pod panelami, które są niebezpieczne, wiemy o tym wszyscy.
0: Panie ministrze, ale zwraca się, czy się nie zwraca?
1: Nie, szanowni państwo, to jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd 30% tańsze, wtedy nikt
0: czyli
1: by
0: nie
1: OZE,
0: wie pan, czy się
1: nikt
0: pan,
1: by, nie,
0: ale nie wie pan,
1: to jest bardzo proste. Niech pan mi posłucha, naprawdę, to jest bardzo proste.
0: Zapłacił pan, a teraz się panu zwraca.
1: Pan jest świetny w liczeniu, wiem o tym, więc panu jeszcze powtarzam. Dlaczego dzisiaj ludziom się wciska OZE? Dlatego na dachy, dlatego, że
0: i panu też wciśnięto.
1: Tak, dlatego, że doprowadzono do tego, że Polacy płacą najdroższy prąd w Europie. A gdyby nie płacili najdroższego prądu w Europie, pan myśli, żeby komukolwiek się opłacał
0: zarobić? Ale ja bym chciał tylko wiedzieć, czy pan coś zarobił.
1: To jest oszustwo.
0: Nie, jeżeli pan nie zarobił, to nie, się
1: nadpłaciłem
0: pytam,
1: swoje,
0: inni zarabiają,
1: nadpłaciłem,
0: a pan nie.
1: Kłamią.
0: Kłamią.
1: Oczywiście, że kłamią.
0: No nie wiem,
1: Polsce,
0: no moje zdaniem
1: w Polsce,
0: nie
1: szanowni państwo, wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie. Konkurencyjność naszej gospodarki stoi pod wielkim znakiem zapytania. Firmy energochłonne płacą 17 eurocentów za kilowatogodzinę przy 11 w Unii średniej. Wszystko przez to. Wszystko przez to.
0: Ile pan zarobił? Gospodarz, który nie wie, ile zarobił, ile mu się zwróciło z tego nadpłacone, to słaby gospodarz.
1: No pan mówi, że mi się jeszcze nie zwróciło.
0: No ale pan mówi, że panu się nie zwróciło, ale ja mówię, że może się panu trochę zwróciło w te wakacje.
1: Ale to zaczynamy wchodzić w bardzo dużą nielogiczność, a co w przypadku pana jest dosyć rzeczywiście
0: to
1: interesujące.
0: To za chwilę będzie
1: bo
0: logika.
1: Wie pan, ja mam swoje panele, to w zasadzie moja żona ma swoje panele.
0: To może ona
1: dokładnie
0: wie.
1: Wiemy, ile płacimy rachunku za prąd, dokładnie wiemy, ile nadpłaciliśmy te kilka lat temu za te panele, które są też do tego niebezpieczne, a pan mi wciska, że mi się coś zwróciło, panie redaktorze.
0: Ale nic
1: logiki.
0: Się panu nie zwróciło?
1: Niech pan
0: wszyscy
1: przyjedzie do mojej
0: zyskują?
1: Żony, niech pan sobie policzy to wszystko.
0: No
1: kto
0: to może
1: wszyscy?
0: Się pan
1: kto
0: zapytać.
1: Wszyscy?
0: No wszyscy moi znajomi zyskują.
1: Zyskuje. Wie pan, byłem u sadowników. Zapłacili 180 tysięcy złotych za panele na chłodni, żeby mieć jabłka chłodzone, dobrze. Prawda? I żeby chłodzić te jabłka, schładzać te jabłka w każdej porze roku.
0: Ja się pytam,
1: i twierdzą,
0: pana,
1: że nie zarobili na tym nic, tylko musieli wydać 180 tysięcy złotych.
0: Wybiera dlaczego? Się pan na grilla,
1: pan powiedział, że wszyscy, więc pan udowadnił, że nie wszyscy. Niech pan jedzie do sadowników.
0: No dobrze, sadownicy nie, wszyscy moi znajomi powiedziałem, ale teraz pytanie o grilla. Wybiera się pan na grilla?
1: Dzisiaj mam grilla.
0: Ale dzisiaj, ja się nie pytam o tego grilla. Wie pan, o którym mówi.
1: Pan się mnie pyta, czy się wybiera na grilla. To
0: chodzi o grilla, którego organizuje Mateusz Morawiecki.
1: Będę robił łososia na
0: wybiera
1: grillu.
0: Pan PiS czy Polskę?
1: Wybieram Polskę i PiS.
0: Równocześnie. Nie, pytam się o to dlatego, że wczoraj, kiedy Jacek Sasin napisał wybieram PiS, hashtag oczywiście, to wszyscy zwolennicy Mateusza Morawieckiego odpowiedzieli wybieram Polskę.
1: Nie wiem, ile tam było, natomiast rzeczywiście z dużym zażenowaniem patrzyłem na to, co się dzieje, zwłaszcza kiedy niektórzy moi koledzy, którzy są z tego Stowarzyszenia Rozwój Plus, pisali o jakiejś grupie intrygantów. Chcę państwu powiedzieć, że byłem na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Byli wszyscy bez wyjątku, za wyjątkiem Mateusza Morawieckiego. Byli także stronnicy Mateusza Morawieckiego i stronnicy Mateusza Morawieckiego byli za tą uchwałą, która została podjęta na wniosek pana prezesa, więc ci, którzy dzisiaj piszą, że to jest grupa intrygantów, mówią również o Jarosławie Kaczyńskim, o Piotrze Glińskim, o Joachimie Brudzińskim, o Adamie Bielanie, o Ryszardzie Terleckim. To jest jakiś skandal, co się dzieje, no ale ja nie mam wpływu na wszystko, a przyzwyczaiłem się również do pewnej rzeczy, która mi służy, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję.
0: To proszę się nie przejmować. Żegnamy się z uczniami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: Przemysław Czarnek zostaje w Radiu RMF 24.
4: No a my z faktami wracamy już o 8:30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energy.

0: Finlandia z rollercoasterami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Coś się w pogodzie zmieniło?
3: No, słuchacze piszą, na przykład Krzysiek pod 3322 pyta o pogodę w Wielkich Radowiskach. Piękna nazwa swoją drogą, taka radosna. Krzysiek pyta o żniwa, kiedy pogoda pozwoli je rozpocząć. Dzisiaj nawet 31 stopni w Kujawsko-Pomorskiem, czyli bardzo ciepło, więc wydaje mi się idealna pogoda na żniwa. Za to jutro deszczowo i burzowo w całym kraju, zwłaszcza w centrum, na południu i na wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: No powiem szczerze, tym wyznaniem w porannej rozmowie RMF FM to...
4: RMF Lady Punk.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Myślę, że jest jedność, jeśli chodzi o finanse PiS, ale okazuje się, że nie, mówił Przemysław Czarnek.
2: Odnosząc się w RMF FM do sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o finansowanie działalności partii.
3: Chciałbym tylko zaapelować z tego miejsca do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu dzisiaj przy tym 32-stopniowym upale. Dzisiaj, kiedy sondaże nam pokazują ostatnie, że mamy 2 punkty procentowe straty do Platformy Obywatelskiej.
4: Ostatni
3: sondaż dokładnie tak pokazał. Nasze sondaże z poprzedniego tygodnia mówiły dokładnie to samo. Ostatnie 3 sondaże pokazują nam wzrost. I skracanie dystansu do Platformy, to robienie tego rodzaju rzeczy jest zupełnie niepotrzebne. Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Przemysławem Czarnkiem jest na rmf24.pl.
2: Zderzenie 3 samochodów osobowych na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu Gdańska.
1: Między węzłami Lotnisko i Owczarnia zablokowany jest pas w kierunku Gdyni.
2: 13. lot próbny statku kosmicznego Starship firmy SpaceX został w ostatniej chwili przełożony z uwagi na problem z silnikami rakiety Super Heavy.
1: W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, tym razem słowa w ostatniej chwili należy rozumieć dosłownie.
5: To prawda, tym razem bowiem doszło do przerwania procedury na sekundę przed startem. Kiedy uruchomiono już kurtyny wodne i odpalono silniki. Nie dojdzie dziś do startu. W ostatniej chwili uruchomiła się automatyczna procedura wstrzymująca, gdy silniki już zostały włączone. Według właściciela firmy SpaceX, Elona Muska, nie wszystkie silniki Raptor włączyły się poprawnie. 2 z 33 zostaną wymienione, ale do ponownej próby startu powinno dojść w przyszłym tygodniu. Testy pojazdu Starship są istotne i bardzo pilne, bo już w przyszłym roku NASA w orbitalnej misji Artemis 3 zamierza testować go jako przyszły lądownik na Księżycu.
2: Informacje z Ziemi i kosmosu najszybciej w RMF FM.
1: Tak jest, a my z faktami wracamy za pół godziny, a teraz emocje sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Czy pożary i gęsty dym mogą przeszkodzić w rozegraniu niedzielnego finału mundialu?
1: O to pytamy w faktach sportowych RMF FM. Ponownie w studiu Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry.
1: Witamy, Czarku, jak poważne jest zagrożenie?
7: Na pewno dość poważne, czego dowodzi odwołanie meczu Chicago Fire i przesunięcie ewentualnego debiutu Roberta Lewandowskiego. Gęsty dym przesuwający się znad Kanady, gdzie palą się lasy, dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey. Ale prognozy są optymistyczne. W sobotę ma mocno padać, co jak mówi amerykański meteorolog Alex Da Silva, powinno rozproszyć dym. Przed meczem w okolicach Nowego Jorku i New Jersey wciąż mogą się unosić mgła i dym, ale myślę, że w trakcie pierwszej połowy większość się rozwieje i powinniśmy się przygotować na słoneczny dzień około 27 stopni. Rzeczniczka Białego Domu potwierdziła tymczasem obecność na finale prezydenta USA, Donalda Trumpa. Mecz będzie sędziował Słoweniec Slavko Vincic. Szymon Marciniak niestety wraca do domu, nie dostał także meczu o trzecie miejsce. Najdroższy piłkarz ekstraklasy okazał się transferowym niewypałem. Po zaledwie kilku miesiącach reprezentant Gany, Osman Bukhari, który w zimowym okienku trafił do Widzewa za ponad 5 milionów euro, został wypożyczony do Czerwonej Zvezdy Belgrad. W Widzewie Bukhari zagrał w zaledwie 8 meczach i nie zdobył ani jednego gola. Do startu nowego sezonu Ekstraklasy pozostał równo tydzień, a pierwsze trofeum Superpuchar Polski wczoraj zdobył Lech Poznań, pokonując Górnika Zabrze 3-1.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Magic, co w pogodzie?
9: No ja uwielbiam wasze plany. Piszecie nam o nich pod 3322. Słuchacz Michał na przykład chce jutro, uwaga, wykręcać miód i uwędzić pstrąga. I pyta o pogodę w warmińsko-mazurskim.
8: Wykręcać miód?
9: Tak, no tak napisał, to tak pewnie jest. Dzisiaj piękna pogoda w tym województwie. 30 stopni, kto tam wypoczywa na urlopie, ten ma przed sobą piękny dzień. Jutro natomiast w całej Polsce burzowo, w warmińsko-mazurskim również i to przez cały dzień.
8: Jeśli chodzi o gości, którzy potrafią rozkręcić imprezę.
10: Słuchajcie RMF Lady Punk.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Aktualne fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński na miejscach. Zaczynamy.
2: To ważny dzień m.in. dla Polski.
3: Komisja Europejska ogłosi szczegóły budzącej kontrowersje reformy systemu handlu emisjami.
2: Co z finałem mundialu?
3: Jakość powietrza jest fatalna w związku z ogromnymi pożarami w Kanadzie.
2: Darmozjad ze Śląska na celowniku restauratorów.
3: Opowiemy o tej zaskakującej historii.
2: A na koniec faktów specjalnie dla Was trening Nordic Walking. Komisja Europejska przedstawi dzisiaj największą od lat reformę ETS, czyli systemu handlu emisjami.
3: Od tego będzie zależeć w przyszłości wysokość naszych rachunków za energię, a także być albo nie być przemysłu, zwłaszcza hut czy cementowni.
2: Na linii dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co już wiadomo na podstawie pierwszych przecieków?
4: Jak ustaliłam, Komisja Europejska spełni kilka najważniejszych polskich postulatów. Spowolni tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, utrzyma po 2030 roku fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem, i wydłuży wydawanie darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu. To efekt presji 10 krajów, w tym Polski, które tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii i ostrzegają przed zaostrzeniem przepisów. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła wczoraj na naszej antenie o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotne szczegóły będą dopracowywane dzisiaj do ostatniej chwili, a także, że przeciwko łagodzeniu ETS otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele, która domaga się utrzymania, a nawet zaostrzenia przepisów. To oznacza, że wkrótce rozpoczną się bardzo trudne negocjacje.
3: Dym z ponad 100 pożarów lasów w Kanadzie spowił znaczną część północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
2: Z tego powodu odwołano wczoraj mecz zespołu Chicago Fire, w czasie którego miał zadebiutować w lidze MLS Robert Lewandowski. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie na linii.
3: Pawle, dym dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey, gdzie w niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata. Jakie są prognozy?
5: Dzień dobry. Dziś nie wygląda tu dobrze. Okolice stadionu w New Jersey spowite są dymem. Nadzieja w deszczu w sobotę i niedzielę może padać. To by poprawiło sytuację. Teraz jest naprawdę trudno oddychać. Mówią nam, żebyśmy się chronili, nosili maseczki i ostrzegają, że jakość powietrza jest naprawdę zła. To mnie niepokoi, zwłaszcza, że choruję na astmę, dlatego martwię się, chyba bardziej niż inni. Zdecydowanie się tym martwię, ponieważ mam problemy zdrowotne, choroby układu krążenia, po przebytym zawale serca naprawdę bardzo obawiam się jakości powietrza. To są głosy mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić dziś, aby w takich warunkach zawodnicy wybiegli na murawę. Oby zmienił się kierunek wiatru i zaczęło padać.
2: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem na Krajowej 9 w pobliżu Widełki na Podkarpaciu.
3: Tam między Kolbuszową a Głogowem Małopolskim zablokowany jest pas w stronę Rzeszowa.
6: Co za historia.
3: Śląscy restauratorzy łączą siły w walce z nieuczciwym klientem.
2: Mężczyzna przychodzi do restauracji, zamawia posiłki, je, pije, a kiedy nadchodzi czas zapłaty, okazuje się, że nie ma gotówki, a płatności kartą są odrzucane.
3: Właścicielka jednego z lokali ustaliła, że poszkodowanych przez mężczyznę zostało już około 30 restauratorów.
2: Anna Kropaczek w Faktach. Anioł Policja kwalifikuje takie działanie jako szalbierstwo.
7: Tak, czyli wykroczenie polegające na wyłudzeniu odpłatnego świadczenia, w tym przypadku posiłku, bez zamiaru płacenia. Niedawno 42-letni mężczyzna został zatrzymany w lokalu w Bytomiu. Personel go rozpoznał i wezwał policję. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary aresztu. Wyszedł już na wolność. Właścicielka restauracji i jednocześnie adwokat Monika Sulewska-Bajkiewicz uważa, że mężczyzna powinien odpowiadać za przestępstwo, a nie wykroczenie.
8: W mojej ocenie właściwym słowem, żeby to określić, jest to oszustwo.
7: Restauratorka dotarła do 31 lokali, w których mężczyzna się stołował i nie płacił.
8: Cel tego mojego działania był taki, żeby zgromadzić dużą liczbę osób pokrzywdzonych po to, żeby złożyć zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, żeby po prostu ten proceder ukrócić.
7: Policja podkreśla, że o kwalifikacji czynu decyduje sąd.
2: Nordic Walking nie zwalnia tempa i wciąż zyskuje sympatyków.
3: No, w Polsce regularnie chodzi z kijkami już ponad 1,5 miliona osób. To jedna z najprostszych form aktywności na świeżym powietrzu. Angażuje nawet 90% mięśni całego ciała i odciąża stawy.
2: Na trening na wrocławskim Ołtaszynie zajrzała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
9: Zobacz, stawiasz kij, zaciśnięta dłoń i napinasz mocno brzuch, wychodzisz do przodu, tak? Czyli musisz myśleć o tym, że tym kijem masz się przepchnąć. No dawaj, dawaj, dawaj.
10: Podobno to pani pierwsze kroki.
11: Tak, z racji wieku kwestie związane z jakimiś problemami z kolanami, czyli szukam jakiejś aktywności takiej bezpiecznej. No i postanowiłam wrócić do starego treningu sprzed 20 lat.
12: No to kiki w dłoni, idziemy.
11: Tak jest.
3: Powiedziała nam pani Gosia, trzymamy mocno kciuki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
13: Podsumujmy sobie może, co się dzieje w pogodzie, żebyśmy wszyscy byli na bieżąco. Dzisiaj niemal w całym kraju 30 stopni, przez większą część dnia będzie słonecznie, ale już po południu rozpoczną się burze. Zacznie się od okolic Zielonej Góry, ale potem w nocy i jutro w ciągu dnia będą te burze przechodzić przez całą Polskę, więc uwzględnijcie to w swoich planach. No i już wkrótce te upały się skończą, w kolejnym tygodniu zapowiada się ochłodzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Ja bym coś zagrał, a wy co myślicie? A.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Ladies and gentlemen, Lady Punk.

Boom! Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM na zegarach mamy 10:00. Dajcie głośniej.
2: Pracowity poranek w Pałacu Prezydenckim.
3: Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie ważnych ustaw.
2: Jest podpis m.in. pod przepisami o wynagrodzeniach medyków.
3: Można będzie dokładniej monitorować dane o zarobkach pracowników ochrony zdrowia.
2: A na koniec w faktach sport dla każdego.
4: Nie wyobrażam sobie ćwiczeń na sali. Ja lubię przestrzeń, otwarte tereny.
3: Wybiła 10:00, zaczynamy fakty w RMF FM.
2: No to pracowity poranek prezydenta.
3: Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat.
2: Od razu łączymy się z dziennikarzem RMF FM Kacperem Wróblewskim, który jest w naszym sejmowym studiu. Witamy,
5: Kacper. Dobry.
2: Dzień dobry. Zacznijmy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Zaskoczenia nie ma.
5: Zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki tę ustawę zawetował. Decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne. Jednocześnie Karol Nawrocki nie wyklucza rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
6: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
5: Argumentował Karol Nawrocki.
3: A jakie ustawy prezydent podpisał?
5: To m.in. ustawa nowelizująca kodeks karny, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming. Za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziło do 3 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych i tę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
3: I od razu rozszerzmy ten ostatni temat. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków zgodnie z ustawą podpisaną właśnie przez prezydenta.
2: Z prezesem tej instytucji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
5: Dzień dobry.
2: Czym polega nowość, która jest w tych przepisach?
7: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Zapytałem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego, co wydarzy się teraz, w następnym kroku.
8: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia. No ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób, natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
7: Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie, jak ustaliłem, w październiku. Dotychczasowe dane agencji pokazywały, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To nowe narzędzie ma dokładniej zobrazować to zjawisko.
3: RMF FM, najnowsze fakty, opinie i komentarze.
2: Czy najem krótkoterminowy powinien zostać ograniczony?
3: To temat dzisiejszego cyklu Twoje zdrowie, twój temat w naszym internetowym radiu RMF24.
2: Po przyjęciu przez rząd projektu regulującego rynek sprawdzimy, jak przepisy działają w praktyce. W bardzo popularnym wśród turystów w Sopocie jest nasza reporterka Magdalena Grajnec.
9: Tak, dzień dobry.
3: Magdo, o co będziesz pytać i kogo?
9: Hotelarzy o problemy, jakie widzą w najmie krótkoterminowym. Władze Sopotu, jak działa ten rynek właśnie tutaj i jakie generuje problemy dla mieszkańców. Będę rozmawiać też z tymi, którzy żyją z takiego najmu, ale najważniejszy będzie wasz głos. Turystów, którzy spędzają tu wakacje. Jakie miejsce wybraliście i dlaczego? Jeśli chcecie podzielić się swoją opinią, serdecznie zapraszamy. Wypatrujcie żółto-niebieskiego wozu RMF FM w okolicy Sopockiego Molo. Startujemy chwilę po 12:00.
3: Zamiast bieżni w pomieszczeniu marsz z kijkami na świeżym powietrzu. Szacuje się, że Nordic Walking regularnie uprawia 1,5 miliona Polaków.
2: To aktywność, która nie wymaga specjalnego przygotowania. Można ją uprawiać przez cały rok.
10: Nogi mają być tylko podtrzymaniem, a ty masz iść na kijach. I czym mocniej będziesz szła na kijak, tym będzie lepszy Nordic Walking.
11: Za co pani kocha Nordic Walking?
4: Ja nie wyobrażam sobie ćwiczeń na sali. Ja lubię przestrzeń, otwarte tereny, lasy, naturę, więc mi było bardzo łatwo i płynnie zaadoptować się w Nordic Walkingu czy w bieganiu i to bez względu na pogodę, na porę roku, ponieważ trenujemy tutaj cały rok.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska podczas treningu na wrocławskim Ołtaszynie.
3: A my nie wypadamy z rytmu, z faktami wracamy o 11:00.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Ty masz jakieś nowe mapy?
0: RMF Lady Punk.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Magdalena Wojtoni, Tomasz Weryński.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o zajęte pieniądze.
3: Formalny sprzeciw trafił do sądu w Brukseli.
2: Prezydent dał zielone światło zmianom, które mają przyspieszyć rozpatrywanie pozwów frankowych.
3: Prawie 150 załóg wystartuje w 82. rajdzie Polski.
4: Śląsk zawsze wymaga dobrego hamowania, wyboru, czy ten ciasny zakręt powinien być pojechany z ręcznego.
2: Dziś do kin wchodzi Odyseja.
3: O gwiazdorskiej obsadzie w faktach kulturalnych RMF FM.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
3: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
2: Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych.
3: Na linii reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
5: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. I tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
2: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
3: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
2: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, w jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach?
6: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
7: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do biura informacji kredytowej jako swoistego straszaka.
6: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości.
2: O 11.40 zapraszamy do internetowego radia RMF24.
3: O decyzjach prezydenta i wewnętrznej wojnie w PiS-ie nasz dziennikarz Kacper Wróblewski będzie rozmawiał w sejmowym studiu RMF FM z posłem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem Szczuckim.
2: Polecamy. Asystent lekarza pod jego nieobecność przyjmował pacjentów i wystawiał im zwolnienia.
3: A wszystko to działo się za zgodą medyka prowadzącego w Szczecinie prywatny gabinet.
2: Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są ustalenia śledczych?
8: Lekarz zatrudnił 43-letniego asystenta, który miał umożliwić działanie gabinetu pod nieobecność medyka. Gdy lekarz przebywał na wakacjach czy z innych powodów był nieobecny w pracy, asystent, który nie miał żadnych uprawnień, za jego zgodą przyjmował pacjentów, przeprowadzał medyczny wywiad, oceniał ich stan zdrowia i kwalifikował do zwolnień. Za wizyty pobierał pieniądze, a zwolnienia rejestrował w elektronicznym systemie, podpisując się za pracodawcę. Ten proceder trwał prawie 2 lata. W ramach śledztwa przesłuchano 225 osób i potwierdzono 145 przypadków uzyskania przez pacjentów zwolnień niezgodnie z prawem. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, w rzeczywistości ta liczba może być wielokrotnie wyższa.
9: Uprzedzamy fakty.
3: Równo za tydzień rusza 82. samochodowy rajd Polski.
2: Zgłosiło się do niego prawie 150 załóg. Start w przyszły piątek w Katowicach.
3: Przez 2 następne dni kierowcy ścigać się będą na drogach województwa śląskiego.
4: OS-y mają charakterystykę zmian rytmów, które występują na nich, więc są taką kombinacją kilku sekcji, które poprowadzą też bardzo często między domami, z pojedynczymi zakrętami, z 90-stopniowymi zakrętami też, więc jest to taki specyficzny rajd. Powiedziałbym, że odcinek przegibek wydaje się, że będzie czymś innym, czymś nowym. Natomiast ten Śląsk zawsze wymaga dobrego hamowania, wyboru, czy ten ciasny zakręt powinien być pojechany z ręcznego, czy naturalnie z kierownicy.
2: Z kierowcą rajdowym Miko Marczykiem rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: W faktach kulturalnych RMF FM gwiazdorska obsada Odysei.
2: Zapraszam.
3: Tak,
2: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Kasia. Długo oczekiwana Odyseja Christophera Nolana dziś wchodzi do kin w roli Odyseusza, wracającego z wojny trojańskiej króla Itaki, Matt Damon.
11: Certainly in this film teaches us z pewnością ten film uczy nas, że będziemy żyć z konsekwencjami naszych wyborów. Dlatego powinniśmy wybierać mądrze. Anne Hathaway gra jego żonę Penelope, a Tom Holland jest ich synem, Telemachem. Wierzę, że widzowie oglądając ten film poczują wyjątkową, głęboką więź zarówno z twórczością Chrisa, jak i z naszą pracą. Zendaya gra Atenę, Charlize Theron, Nimfę Calypso, a Robert Pattinson, przywódcę zalotników. Moja recenzja Odysei jest na rmf24.pl w zakładce Kultura, a do filmu Nolana wrócimy jeszcze dziś w faktach. 16 tytułów powalczy we wrześniu o Złote Lwy w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wśród nich western Jana Holubka, film o Jacku Kuroniu Piotra Domalewskiego i nagrodzona w Cannes Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. A Danny Boyle po raz pierwszy w karierze otworzy swoim filmem Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. 2 września będzie światowa premiera produkcji Ink o tym, jak narodził się tabloid The Sun. Program Wenecji poznamy w najbliższych dniach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Uff, 5 minut do losowania.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: U nas tam, Ewa Kwaśnej. Dzień dobry, Ewo.
2: To ja zapraszam i witam. Zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane w środę przez agentów CBA w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej, zawetowanej dzisiaj przez prezydenta, zapowiada wicepremier Krzysztof Gawkowski. Będzie nowy rzecznik praw obywatelskich. Marcina Wiącka zastąpi Sylwia Grygorczyk-Abram. Jeśli zastanawiacie się, czy obejrzeć w kinie Odyseję, to polecam recenzję dziennikarki RMF FM. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały 4 osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o trojgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
3: Byli szefowie fundacji BG mieli doprowadzić do zawarcia umów z fundacją Retisbet, prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze, Pawła S., na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski, a opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją ówczesnej opozycji.
2: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
3: On miał m.in. wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
2: Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
4: Witamy.
2: Kacprze, prezydent proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to koalicja rządowa?
4: Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
5: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
4: To dobra decyzja prezydenta, podkreśla z kolei Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Panie minister, Kotula patrzy ze swojego lewicowego punktu widzenia. Ja na to patrzę w ten sposób, że na przykład z panem redaktorem mógłbym zawrzeć taki związek partnerski po to, żeby na przykład ominąć podatek od darowizny.
4: Prezydent w materiale wideo, w którym argumentuje weto, podkreśla, że podpisałby ustawę, która uprościłaby udzielanie pełnomocnictw, regulowałaby kwestie związane z pochówkiem czy dostępem do dokumentacji medycznej.
2: I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Sylwia Grygorczyk-Abram będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Tak zdecydowali po burzliwej debacie posłowie. Po tym jak zgodę w tej sprawie wyda jeszcze Senat, zastąpi ona na stanowisku profesora Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się w przyszłym tygodniu.
0: Kinowa premiera w faktach RMF FM.
2: To Marvel swojej epoki, tak Christopher Nolan mówi o Homerze. Reżyser przeniósł do kin Odyseję starożytnego poety. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
7: Dzień dobry.
2: Kasiu, widziałaś już ten film, oczywiście.
7: Tak.
2: Ja ci już zazdroszczę. Myślę, że nie tylko ja. Czy udało się przybliżyć epopeję współczesnym widzom?
7: Moim zdaniem zdecydowanie. Oglądamy niesamowitą historię przygodową. Choć warto zaznaczyć, że jest kilka słabszych momentów, ale widać te 250 milionów dolarów. Zdjęcia są nieziemskie, gwiazdorska jest obsada, więc ci młodsi fani Spidermana, Dune'y mają i Toma Hollanda, i Zendaya, i Roberta Pattinsona, ale co najważniejsze, Nolan znowu udowadnia, że te produkcje wysokobudżetowe, takie dla szerokiej publiczności, mogą być też świetnym kinem autorskim.
2: Kasiu, wielu fanów bardzo czeka na ten film.
7: I są tacy, którzy, wiesz, kupili bilety już rok temu. I potem czekasz i odliczasz pół roku, 3 miesiące, tydzień, dzień i to już dziś. Odysea w kinach, inspirowana Homerem opowieść o okrucieństwie wojny, ale też o potędze miłości.
2: No i po takiej recenzji idziemy do kina, prawda? Po kilku dniach opadów na Dolny Śląsk wrócił upał. Termometry pokażą tam gdzieś nawet 34 stopnie. Wiele osób szuka ochłody nad wodą. Nasza reporterka Martyna Czerwińska odwiedziła przystań żeglarską Izery nad Jeziorem Leśniańskim w pobliżu Lubania.
8: Dzień dobry, witam z jeziora i to dosłownie, bo płynę właśnie rowerem wodnym w kierunku Zamku Czocha. Wszystkich, których spotkałam tutaj dzisiaj, mówili mi, że tę 13-wieczną warownię najlepiej widać właśnie z perspektywy wody i nie kłamali, bo właśnie wyłania się przede mną ten przepiękny, zniewalający widok.
9: Najpiękniejsza plaża jest właśnie tutaj na przystani żeglarskiej Izery. Widać z niej cały zamek.
8: Co chwilę obok nas przepływa jakaś motorówka. Agata. Cześć! I to przynosi ogromną ulgę, bo ta bryza wody, która nas od czasu do czasu dosięga, schładza. Zanurzyłam sobie nogę w wodzie i jest mi o wiele, wiele lżej.
2: No i znowu muszę powiedzieć o tej zazdrości Martynie. Zazdrościmy takich pięknych okoliczności przyrody, ale przed nami weekend, więc możemy zaplanować taki wypoczynek.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wróciły upały, najgoręcej jest na zachodzie i południu kraju, 31 stopni, no ale w najbliższych godzinach możecie się też spodziewać burz i to też burz z gradem właśnie wzdłuż zachodniej granicy, także na południu dolnośląskie i śląskie i okolice Koszalina, tu też mogą pojawić się burze z gradem, aha, i jeszcze widzę, że Poznań. Jutro goręcej na wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: No i 6 minut.
0: Słuchacie RMF Lady Punk.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Uważnie, faktów w RMF FM. Ewa Kwaśny, jest 13.
2: Zapraszam. Co z programem CPN? Czy może jeszcze zostać przywrócony? Posłuchajcie, co na ten temat mówi premier Tusk. Jest nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm powołał na to stanowisko Mateusza Szpytmę. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował samochód służby celno-skarbowej i policyjny radiowóz. Zajrzymy też do Katowic. Tam na plaży w Dolinie Trzech Stawów przybywa wypoczywający. Nie ma na razie powrotu do programu CPN, czyli ceny paliw niżej, mówi premier Donald Tusk.
3: Myśmy z góry zapowiadali, że no, z oczywistych względów to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy, pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk, obecny zastępca szefa IPN, dr Mateusz Szpytma, został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów. 194 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Więcej o wyborze szefa IPN w faktach o 14. Poszukiwany kierowca ciężarówki, która wieczorem podczas pościgu staranowała samochód służby celno-skarbowej i policyjny radiowóz. Chodzi o zdarzenie z powiatu aleksandrowskiego w Kujawsko-Pomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co ustaliłeś?
4: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca zignorował mundurowych i zaczął uciekać. Celnicy ruszyli w pościg na autostradzie, a jeden ścigany doprowadził do zderzenia z ich pojazdem. Następnie wjechał do miasta. Drogę, którą uciekała ciężarówka, zablokował radiowóz. Kierowca uderzył w policyjną osobówkę i pojechał dalej. Uciekał w kierunku lasu. Tam uderzył w drzewo. Wyskoczył z kabiny i uciekł. Kujawsko-pomorscy policjanci ustalają teraz tożsamość tego mężczyzny, a także powody tego, że nie zatrzymał się do kontroli.
2: Waszym zdaniem, przy szukaniu miejsca na urlop najważniejsza jest lokalizacja i ocena obiektu przez innych gości. Tak mówią nam turyści w Sopocie. Dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 mówimy o najmie krótkoterminowym. Przy sopockim Molo zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasza reporterka Magdalena Grajner.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Magdo, czy cena to ważne kryterium wyboru?
5: Turyści mówią, że to mniej ważny element, bo jeśli urlop ma być udany, najważniejsze, żeby z przyjemnością korzystać z miejsca, jakie wybraliśmy. Obiekt przede wszystkim ma spełniać nasze oczekiwania.
6: Tam jest czyściej po prostu, nie? Niż jakieś prywatne mieszkania.
7: Jeżeli chcę odpocząć i mieć wszystko na miejscu przygotowane, śniadanko, no to wybieram hotel. Jeżeli jedziemy na dłużej i chcemy coś zobaczyć więcej, pozwiedzać, to jakiś apartament szukamy.
5: Turyści podkreślają, że przy wyborze prywatnej kwatery najważniejsze są wiarygodne opinie i fakt, że miejsce funkcjonuje od dłuższego czasu. Trudniej zaufać nowym ofertom na rynku, nawet jeśli pojawiają się na popularnych portalach rezerwacyjnych. Z sopockiego Molo Magdalena Grajnert.
2: To teraz z nadmorza przenosimy się na Śląsk. 30-stopniowym upałem rozpoczyna się weekend w tym regionie. Na plaży w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach przybywa wypoczywających. Są też osoby, które nie przyszły się tylko opalać.
8: Ja konkretnie trenuję to jest takie połączenie akrobatyki oraz sztuk walki.
9: Ja przed chwilą widziałam, pani robiła gwiazdę.
8: Gwiazdę, czyli dokładnie przerzut bokiem.
9: Plaża to jest dobre miejsce do treningu?
8: To jest najlepsze miejsce do treningu, bo tricking jest tego rodzaju sportem, że właśnie najlepiej się go trenuje nie na sali, tylko właśnie w plenerze, na trawie albo na piasku.
9: Na bosaka.
8: Na bosaka, tak żeby dobrze czuć stopę.
2: Usłyszała od pani Agnieszki nasza reporterka Anna Kropaczek. W tych faktach to już wszystko. Kolejne wydanie punktualnie o 14.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No pozazdrościć, że ktoś teraz może już wyjść i się poopala.

napakujesz się nowych stylata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Herring w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest 14, przenosimy się pilnie do studia faktów RMF FM. Ewa Kwaśny.
2: Ewakuacja ponad 350 osób w Bolesławcu na Dolnym Śląsku po rozszczelnieniu gazociągu, ze szczegółami reporter RMF FM. Senat nie poprze kandydatury Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, tak zapowiada premier Tusk. W faktach o 14 także rolniczy protest na Krajowej Dziesiątce niedaleko Stargardu.
3: Zagrożeń jest multum. Najgłośniejsze sprawy rynkowe, no to jest Mercosur.
2: Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Fakty o 14 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
4: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramiki artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce uszkodzenia rury, mówił mi Mateusz Dąbrowa z Bolesławieckiej Straży Pożarnej.
5: Przy pomocy między innymi kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu, ewakuowano zakład w ilości 359 osób, a także jej budynek mieszkalny wielorodzinny. Z tego budynku ewakuowano 6 osób.
4: Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tego wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak już informowaliśmy w faktach, na to stanowisko głosami opozycji, ale także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz Szpytma, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu. Na linii dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
7: Witam serdecznie.
2: Witamy, Kacprze. Jak premier argumentuje swoje słowa?
7: Szef rządu podkreśla, że jego ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, ma powody, aby w Senacie nie głosować za Mateuszem Szpytmą. Z ust Donalda Tuska nie padają jednak konkretne argumenty.
8: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
7: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
9: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
7: Dziś pracami IPN-u kieruje Karol Polejowski, formalnie także zastępca prezesa Instytutu.
2: Protest rolników w zachodniopomorskim. Przez 2 godziny blokowali przejście dla pieszych na Krajowej Dziesiątce niedaleko Stargardu.
10: Tu jest Polska, nie Bruksela!
3: Walczymy o utrzymanie potencjału produkcyjnego naszych gospodarstw. Zagrożeń jest multum. Najgłośniejsze sprawy rynkowe, no to jest Mercosur i niekontrolowany import produktów spożywczych z Ukrainy. My tego nie możemy zrozumieć, dlaczego wbrew standardom, wymogom wpuszcza się na rynek europejski żywność produkowaną bez żadnych certyfikatów.
11: Przestaje to być po prostu opłacalne wszystko dla was.
12: Już jest nieopłacalne.
2: Usłyszała we wsi krąpiel reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rolnicy planują protestować w tym miejscu co piątek. W Krakowie powstanie Małopolskie Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Pierwsza tego typu placówka w Polsce będzie częścią szpitala dziecięcego imienia Świętego Ludwika przy Strzeleckiej.
13: To centrum, które będzie wspierało dzieci, które mają zaburzenia, ale ja to nazywam kolokwialnie, są uzależnione od telefonów komórkowych, a widzimy, że bardzo często dzieci w domach, czy też na placach zabaw trzymają zamiast w ręku piłkę, czy też książkę, trzymają telefony komórkowe i potrzebują wsparcia.
2: Tłumaczył Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Centrum zacznie działać za 3 lata. Wyniki rekrutacji do szkół średnich poznali dzisiaj absolwenci podstawówek w Warszawie. Do wielu szkół kandydaci przyszli osobiście, by od razu złożyć dokumenty. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził 11 liceum ogólnokształcące w stolicy.
14: Jakie emocje towarzyszą odkryciu wyników?
15: Jestem szczęśliwy, że się dostałem do szkoły.
14: Łatwo było?
15: No, nie za bardzo.
14: Jaka klasa?
15: Maturkę.
14: Wymarzona klasa, wymarzony profil?
15: Tak.
14: I teraz składanie papierów dzisiaj?
15: Świadectwo, wyniki egzaminów.
14: Jaki teraz plan na te najbliższe dni, tygodnie do września?
15: Wakacje spędzić z kolegami, chodzić na boisko.
14: Mama tutaj też kibicuje?
16: Tak, bardzo. Aczkolwiek dzisiaj jakiś nerw był, bo nie wiemy, jak innym uczniom poszło, więc to też zależy ten próg punktowy od tego, kto jak napisał.
2: Uczniowie mają czas na potwierdzenie chęci nauki w konkretnej szkole do najbliższego wtorku. Najnowsze i najciekawsze informacje w RMF FM już o 15:00. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Nowość od Dub Dogs, to sobie na pewno jeszcze zagramy.
0: Słuchacie RMF Lady Punk.

0: Dzięki Piotrze. Dziękujemy. Dzięki.
1: Wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Salmonella w małopolskich przedszkolach. 15 dzieci trafiło do szpitali, informuje reporter RMF FM. Stanowcze zapowiedzi rzecznika PiSu Rafała Bochenka. Chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W faktach także srebrna zagadka słońca rozwiązana przez szwedzkich naukowców. Zajrzymy też na przystań żeglarską Izery nad Jeziorem Leśniańskim, które słynie z pięknego widoku na zamek Czocha. 15 dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
3: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do trzech przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w czterech pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawały dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
2: Teraz w faktach stanowcze zapowiedzi rzecznika PiSu Rafała Bochenka. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą poza partią, usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiSu podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
4: Witam.
2: Witamy ponownie. Kacprze, o ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa?
4: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiSu mielibyśmy nową, trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiSu Rafała Bochenka.
5: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
6: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
5: No to jest automatycznie poza partią.
4: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
7: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuścić.
4: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiSie.
8: Kosmiczne fakty w RMF FM.
2: Doktorantka z Uniwersytetu w Szwedzkiej Uppsali znalazła zagubione w Układzie Słonecznym srebro.
9: Było w pewnym sensie pod latarnią. Odnalazło się bowiem w samym Słońcu, które zawiera go 55% więcej niż do tej pory przypuszczano.
2: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry
2: Grzegorzu, na czym polegał problem?
9: Dotychczasowe pomiary oparte na uproszczonych założeniach wskazywały, że ilość srebra w Słońcu jest znacznie niższa niż w prymitywnych meteorytach, które powstały z tej samej chmury gazu i pyłu co nasza gwiazda ponad 4,5 miliarda lat temu. Coś się więc nie zgadzało. Nowe wyniki sprawiają, że dotychczasowe teorie dotyczące powstawania Układu Słonecznego zaczynają się potwierdzać. Tym razem naukowcy pod kierunkiem młodej badaczki Semy Kaliskan wykorzystali zaawansowane modelowanie dynamiczne zewnętrznych warstw Słońca, badania widma słonecznego, wzbogacone o precyzyjne obliczenia fizyki atomowej, które pozwoliły dokładniej uchwycić, jak atomy srebra oddziałują ze światłem i innymi cząstkami w tych ekstremalnych warunkach panujących na Słońcu. I to sprawiło, że wszystko zaczęło się zgadzać.
2: A więcej na ten temat przeczytacie w artykule Grzegorza Jasińskiego na rmf24.pl. Polecamy. I wracamy na ziemię. Słupki rtęci poszybowały na Dolnym Śląsku. Na termometrach dziś nawet ponad 30 stopni. Kąpieliska i baseny pękają w szwach. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska odwiedziła malowniczo położoną przystań żeglarską Izery nad Jeziorem Leśniańskim, która słynie z pięknego widoku na zamek Czocha.
10: Szukacie ochłody?
11: No, bo gorąco dzisiaj jest i skaczemy tak po prostu.
10: I to przynosi faktycznie ulgę?
11: Tak, i to bardzo.
10: No to rozpędzaj się, a ja nagrywam twój wielki plusk. Pomogło?
11: No.
10: Przy wodzie tą wysoką temperaturę chyba znosi się lepiej, prawda?
12: Bardzo dobrze znosi się temperaturę przy wodzie, a jeszcze lepiej w wodzie. Świetnie, można dodatkowo wypożyczyć sprzęt, opłynąć sobie zamek dookoła. Rewelacja.
13: W dalszej części jeziora jest najstarsza zapora w Polsce, wodna. Pod nią znajduje się też najstarsza elektrownia. Warto przyjechać.
2: Późnym popołudniem pogoda może się zmienić. Synoptycy zapowiadają burzę. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 16.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
4: Najchłodniej teraz jest w Słubicach i Ustce, 22 stopnie.
2: I w kuchni, jak się lodówka otworzy, to też dosyć chłodno.
4: Jak pójdziecie do marketu, to tam, wiecie, przy mrożonkach możecie
2: tam
4: spróbować.
2: Pewnie teraz kolejki, przy kasach pusto, warto korzystać.
4: 30 stopni najgoręcej jest w Toruniu. Tak to wygląda. No i jeszcze będzie tak o stopień, dwa cieplej na zachodzie i południu kraju. Ale to tak w ciągu najbliższej godziny już się może zmienić do 32 stopni. Dużo słońca i burz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
4: Wy tego nie widzicie, ale tu zaraz obok sejfów Ola rozstawiła dmuchany bas.
15: Słuchacie RMF Ladybug.

0: Puls 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: W kraju i na świecie, a te fakty ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Strzelanina na północy Danii. Ze wstępnych informacji wynika, że 3 osoby zostały ranne. Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną reformę europejskiego systemu handlu emisjami CO2. Część propozycji wychodzi naprzeciw postulatom Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców 14 województw przed gwałtownymi burzami. W faktach także o przygotowaniach ligowych drużyn do nowego sezonu Ekstraklasy. Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry.
2: Zbierasz informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
3: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, w ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie ma jednak informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy.
2: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
4: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
5: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli, by w ramach negocjacji zapewnić sprawiedliwe warunki transformacji dla przemysłu w naszym regionie, a także przygotować się do wykorzystania nowych środków w ramach szerszej strategii.
4: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii Aleksander Śniegocki. Bruksela zgadza się też na inny ważny postulat Warszawy. Komisja chce zwolnić roczne tempo, w jakim kurczy się pula darmowych uprawnień.
2: W najbliższych godzinach i w nocy możliwe burze z gradem i silny wiatr. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert pogodowy dla 14 województw. SMS-y z ostrzeżeniami dostali m.in. mieszkańcy i turyści w powiecie tatrzańskim.
6: Piątek po południu i cała sobota będą opady i burze.
7: Jak w takim razie turyści powinni się przygotować, czy wędrować, czy nie wędrować?
6: Jak planujemy wycieczkę, to sprawdzać prognozę, a jak już jesteśmy w górach i słyszymy jakieś pomrukiwanie czy błyskawice widzimy, no to trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
2: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Nawet kilka osób dziennie trafia na szpitalny oddział ratunkowy w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie z urazami głowy po wypadku na rowerze lub hulajnodze. W wakacje takich przypadków zdarza się coraz więcej.
8: Z perspektywy szpitalnego oddziału ratunkowego widzimy to niemal codziennie, a szczególnie, że jeszcze jesteśmy w szpitalu, który posiada oddział neurochirurgii w swojej strukturze, więc tych pacjentów do nas przyjeżdża naprawdę bardzo dużo.
9: To są osoby, które nie miały najczęściej kasku na głowie.
8: Są to osoby, które nie miały kasku. Mam tak świeżo w pamięci mężczyznę z zeszłego tygodnia akurat, który właśnie jadąc na hulajnodze bez kasku, w ogóle bez żadnych ochraniaczy, został potrącony przez samochód, także uderzył głową w szybę, potem w podłoże. No i niestety skończyło się to tragicznie, bo trafił do nas w ciężkim stanie.
2: Mówiła dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Cała rozmowa naszej dziennikarki Kamili Konturek-Zięby jest na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Za tydzień będziemy już czekać na pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy. Na razie 18 ligowych drużyn przygotowuje się do rozgrywek. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz
10: jestem,
2: w faktach.
10: Dzień dobry.
2: Witaj. Już teraz władze ligi liczą na frekwencyjny sukces.
10: No tak, bo do Ekstraklasy dołączyły, przypomnę, m.in. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, czyli dwa kluby z naprawdę dużą bazą kibiców i dużymi stadionami. To szansa, by poprawić wynik z poprzedniego sezonu, a na trybunach pojawiło się podczas poprzednich rozgrywek ponad 4 miliony 150 tysięcy fanów. Jak mówi prezes zarządu spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki.
11: Kiedyś cieszyliśmy się na kolejkę, która przekraczała 100 tysięcy osób w weekend. Teraz tak naprawdę 100 tysięcy osiągamy praktycznie w każdej kolejce, a są także te kolejki po 140, 160 czy nawet 180 tysięcy.
3: No oczywiście wpływ na frekwencję mają różne czynniki. Przede wszystkim pogoda czy na przykład forma danej drużyny.
2: Patryk Serwański, dziękujemy. Już teraz zapraszamy na wieczorne fakty sportowe RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Piątek, pokazując ponad 30 stopni na termometrach, zdecydowanie testuje naszą cierpliwość, ale z tego co widzę, sobota i niedziela to już temperatura poniżej 30 na pewno, choć upałów wciąż nie unikniemy. One mogą się zdarzyć głównie w centrum i na wschodzie kraju w sobotę. W niedzielę również najcieplej z tego co widzę w centrum i w sobotę i w niedzielę przelotny deszcz i burze mogą zdarzyć się w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Słuchacie RMF Lady Punk.

masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Dzięki.
1: Słuchacie RMF Ladybug.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a fakty o tej porze ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Burzowy front nad Polską. Nawałnica przychodzi przez Lubuskie. O sytuacji w tym regionie za moment w relacji reportera RMF FM. Wykolejenie pociągu towarowego w Małopolsce między stacjami Piwniczna i Wierchomla. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. O uwagę prosimy też kierowców podróżujących Krajową 7 na Mazowszu i Krajową 8 na Dolnym Śląsku po wypadkach samotrudnienia. Dym po pożarach w Kanadzie dotarł do Stanów Zjednoczonych. Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
3: Dzień dobry. W powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim, strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
2: Pociąg towarowy wykoleił się między stacjami Piwniczna Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednotorowa trasa, która prowadzi m.in. do Muszyny i Krynicy Zdrój, jest zablokowana. Dla pasażerów pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i motocykla na drodze krajowej numer 8 w Mlecznej na Dolnym Śląsku. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym utrudnienia również na drodze krajowej numer 7 w Sadowej na Mazowszu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Na S3 w miejscowości Milaków w Lubuskiem samochód uderzył w bariery. Całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Amerykańska stolica spowita jest dymem. To skutek pożarów lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Na linii nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w Waszyngtonie widoczność jest mocno ograniczona.
4: Dzień dobry. Widoczny w normalnej sytuacji od strony stanu Virginia. Monument Waszyngtona jest przysłonięty dymem. Nie widać też Kapitolu. Zaapelowano do mieszkańców, by pozostali w domach. Zamknęli okna. Sytuacja jest poważna. Temperatura dziś ma przekroczyć 30 stopni. Gorąco, zadymienie. Eksperci ostrzegają przed bardzo niebezpiecznymi warunkami. Podobnie jest w innych rejonach USA. Nowym Jorku, Pensylwanii, Delaware czy New Jersey, gdzie w niedzielę ma być rozegrany finał Mistrzostw Świata. Kibice czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Tak, zdecydowałem się opuścić te okolice, bo rzeczywiście czuć, że powietrze jest ciężkie. Mówi ten mężczyzna. Kibice liczą, że sytuacja do niedzieli poprawi się. To z pewnością może zniechęcić turystów do przyjazdu tutaj, bo widzą dym i mogą nie wiedzieć, z czym mają do czynienia. Mogą się po prostu przestraszyć. Trudno powiedzieć, co dokładnie pomyślą. Uważam, że to źle wpływa na oddychanie i jakość powietrza. Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój, powiedział William Bennett, to funkcjonariusz nowojorskiej policji.
2: Jak dodaje nasz korespondent, stan jakości powietrza w Waszyngtonie jest gorszy niż wczoraj o tej samej porze.
5: Wakacje w faktach RMF FM.
2: Wakacje po zmroku. To nasz wakacyjny, piątkowy cykl o najciekawszych miejscach, które zapraszają do siebie, kiedy większość ludzi już szykuje się do snu. Dziś Dolny Śląsk i Zamek Czocha. O 20:00 na nocne zwiedzanie tej 13-wiecznej warowni wyruszą najmłodsi turyści.
6: Czeka na nich naprawdę sporo niespodzianek, przez tajne przejścia, przez legendy, oczywiście historie związane z zamkiem, po Baba Jagę, która wyskakuje i no można powiedzieć, że prowadzi różnego rodzaju konwersacje z dziećmi.
7: To jest zamek, który kryje w sobie wiele tajemnic, wiele magii. W nocy to chyba czuć jeszcze bardziej.
6: Tak, zdecydowanie czuć to bardziej, jest inny klimat.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska, która jest już na miejscu i razem z dziećmi będzie w nocy zwiedzała zamek. Życzymy udanej zabawy. A z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 18:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
1: Sobota szykuje się gorąca, zwłaszcza na wschodzie kraju, ale nie zobaczymy już 30 stopni na termometrach. Będzie mniej, maksymalnie z tego co widzę 28 stopni w cieniu. Tak na wschodzie, jak już wspomniałam, w centrum 26 stopni, najchłodniej na wybrzeżu. Tutaj 21-22 stopnie, w całym kraju możliwe przelotne deszcze i burze, nawet z gradem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
1: Przed 17 nie udało się dodzwonić.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
10: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a wszystko co najważniejsze o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Już ponad 140 strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. Zderzenie samochodu z tramwajem w Krakowie. 3 osoby są poszkodowane. Kierowca ciężarówki, który staranował radiowóz i samochód służby celno-skarbowej w Kujawsko-Pomorskim przewoził zbiorniki ze żrącą substancją. NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy. Zakłada nowe rozporządzenie, które trafiło do konsultacji. Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie.
3: Tak jest, dzień dobry.
2: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy?
3: W powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów, również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do 66. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają kolejne zgłoszenia. Dotyczą one m.in. zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
2: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. 3 osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował radiowóz służby celno-skarbowej i sforsował policyjną blokadę, przewoził 12 zbiorników z niebezpieczną żrącą substancją. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie nasz dziennikarz Jakub Rybski.
4: Dobry wieczór.
2: Co udało ci się ustalić?
4: W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył. Podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników, a później w mieście staranował blokadę policji. Ścigany w końcu wjechał do lasu, tam uderzył w drzewo, po czym opuścił swój pojazd i uciekł.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdzi czas pracy lekarzy. Zakłada nowe rozporządzenie, które właśnie trafiło do konsultacji. Lecznice będą miały obowiązek przekazywania funduszowi godzinowych zestawień obecności medyków. Jest to odpowiedź na doniesienia o fikcyjnej pracy części lekarzy w różnych miejscach w tym samym czasie. Nowe przepisy mogą wejść w życie w listopadzie.
5: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Środek sezonu wakacyjnego widać dzisiaj m.in. na lotniskach. Wiele osób rozpoczyna urlop i wyjeżdża na wyczekiwane wakacje.
6: Bardzo pozytywne nastroje, myślimy, że będzie super. Zakładamy, nie może być inaczej.
7: Podwójnie się cieszymy, córki dostały się na studia i razem lecimy wszyscy.
8: Takie wakacje w nagrodę?
7: Okazało się, że w nagrodę.
8: Jaki jest plan na te wakacje? Co będzie, czego nie będzie?
6: Wypoczynek. Na pewno nie będzie stresu.
8: Okay. Mamy teraz szczyt sezonu turystycznego, czy jeszcze nie na lotnisku?
9: Tak, ten szczyt jest już zauważalny zdecydowanie. Liczba pasażerów tutaj na odprawach biletowo-bagażowych przy bramkach jest zdecydowanie wyższa niż jeszcze na przykład 2 miesiące temu.
8: A co będzie dalej? Co będzie w najbliższych dniach? Przełom lipca i sierpnia będzie jeszcze więcej? Czy to się utrzyma na tym poziomie co teraz?
9: Myślę, że to może się utrzymać, minimalnie może wzrosnąć.
2: Usłyszał fali odlotów lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Naukowcy z Trinity College w Dublinie na tropie naszej wielozadaniowości.
10: Przekonują, że nasz mózg jest w stanie śledzić dwie rozmowy naraz. Problem w tym, że nie dłużej niż przez jedną, dwie sekundy.
2: Ale mi napisałeś trudne słowo, nie potrafiłam
10: tak
2: powiedzieć tak. W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński.
10: Witam,
2: Grzegorzu,
10: ponownie.
2: Jak udało się to zbadać?
10: Ochotnicy słuchali dwóch osób mówiących jednocześnie na tle szumu tłumu. Mieli za zadanie przełączać swoją uwagę między rozmówcami, podczas gdy aktywność ich mózgu była rejestrowana z pomocą elektroencefalografii. Analiza tych sygnałów EEG wykazała, że w momencie przełączania uwagi pojawia się na chwilę wzorzec aktywności mózgu, który oznacza jednoczesne śledzenie obu rozmów.
2: A do czego nam to służy?
10: A ewolucja premiowała osoby dobrze poinformowane. Ta krótka podzielność uwagi pozwala nam nie tylko na dyskretne wychwytywanie istotnych informacji, ale także na szybką ocenę, czy nie warto dołączyć do innej rozmowy. ale nie tracąc wątku tej, w której aktualnie uczestniczymy.
2: Jeśli chcecie być dobrze poinformowani, zostańcie z nami na kolejne fakty, istotne fakty o 19:00. Zapraszam już w imieniu Anny Wachowskiej. Ja dziękuję pięknie za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Lady Punk.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Zmiana retoryki prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiada otwarcie wszystkich archiwów w sprawie Wołynia. Przekażemy ważne dla kierowców informacje. Są utrudnienia na trasie S7 w Pomorskiem. A na koniec w ramach naszej radiowej akcji Wakacje po zmroku zabierzemy Was do Zamku Czocha. Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku, zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dobry
2: witaj,
3: wieczór, Kubo.
2: Co jeszcze znalazło się w oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego?
3: Przede wszystkim, że Ukraina ma wydać decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej, znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Wspólnie z polską stroną musimy zapewnić większą zdolność do prowadzenia takich prac, oświadczył Wołodymyr Zełenski, który spotkał się dziś m.in. z szefem swojego gabinetu Kyryło Budanowem oraz ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, żeby omówić politykę wobec naszego kraju. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych, sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski i podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
2: Utrudnienia na trasie S7 w Pomorskiem. W pobliżu węzła Gdański Port zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdyni. Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To efekt wysokich progów punktowych i dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
4: Znaczy, to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
5: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy, ja byłam tam wychowawcą i już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała, część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
6: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów, no i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
2: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca. Wiele regionów w Stanach Zjednoczonych zmaga się z silnym zadymieniem spowodowanym ogromnymi pożarami lasów w Kanadzie. A w niedzielę za oceanem ma zostać rozegrany finał piłkarskich Mistrzostw Świata. W Nowym Jorku jest wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, jaka teraz jest jakość powietrza?
7: Dzień dobry. Sytuacja w porównaniu do wczoraj bardzo się poprawiła. Dopuszczalne normy zanieczyszczeń w powietrzu nadal są w wielu miejscach przekroczone, ale widać zdecydowaną poprawę, szczególnie od strony oceanu. Statua Wolności, na którą teraz patrzę, nie jest przysłonięta żadną mgłą. W samym New Jersey także w wielu miejscach ta jakość powietrza się poprawiła. Życie toczy się tutaj normalnie. Wiele osób w parkach uprawia jogging, a na mieście widać niewiele osób w maseczkach. Życie toczy się więc zupełnie normalnie. Organizatorzy mundialu spodziewają się zaś, że jutrzejsze deszcze, które są tutaj zapowiadane, znacząco poprawią sytuację. No i finałowego starcia pomiędzy Argentyną i Hiszpanią nie trzeba będzie przesuwać. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
8: Lato w blasku faktów RMF FM.
2: Noc pełna tajemnic na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. W naszym radiowym cyklu Wakacje po zmroku podpowiadamy Wam, gdzie w nietypowy sposób spędzić czas po zachodzie słońca. W jednej z najbardziej tajemniczych warowni w Polsce jest już reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co w zamku będzie się działo wieczorem?
9: Najmłodsi, ale często najbardziej wymagający turyści, czyli dzieci, będą zwiedzać zamek, ale pod osłoną nocy. Wtedy jest tu najstraszniej. Filip, który przyjechał specjalnie na nocne zwiedzanie z Wrocławia, nie ukrywa, że jest bardzo przejęty.
10: Bardzo się ciekawy, jak będzie.
9: Masz jakieś obawy?
10: Troszeczkę. Boję się, że coś mi wyskoczy i bardzo się przestraszę, ale raczej się takich rzeczy nie boję. Nie mogę się doczekać.
9: W zamku są dziesiątki tajnych przejść i ukrytych korytarzy. Na dzieci mają czekać w komnatach straszne niespodzianki. Przyznam, że nawet ja, dorosła przecież od dawna, czuję pewien dreszczyk emocji. Z zamku Czocha, Martyna Czerwińska.
2: Czy było się czego bać? Relacje z wyprawy po zamku w kolejnych faktach w RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Na bieżąco. Dochodzi 20, zatem posłuchajmy, co się wydarzyło. Anna Wachowska.
2: Nowe fakty w sprawie wykolejenia się pociągów w Małopolsce. Zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek. Jarosław Kaczyński, oko w oko z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS rozmawiał z byłym premierem o partyjnym ultimatum. W mistrzowskich faktach sportowych odliczanie do finałowego starcia mundialu. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter RMF FM Maciej Połachicki.
3: W sumie wykoleiło się 6 wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie. Na miejscu pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
2: Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Uwaga kierowcy, pożar samochodu przed tunelem na trasie S7 z Krakowa do Zakopanego. Nitka tunelu w kierunku stolicy polskich Tatr jest zamknięta. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku.
4: Taki jest świat. Takie są fakty.
2: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali, poinformowała amerykańska służba geologiczna. Na razie nie ma informacji o możliwych ofiarach. Prezydent Stanów Zjednoczonych z trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na linii faktów w studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, Donald Trump wkrótce wyruszy do Nowego Jorku.
5: Dzień dobry. Tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Jorku. W niedzielę Donald Trump pojawi się na stadionie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym piłkarski puchar.
2: Sieradz znów stolicą fryzjerstwa. Trwa tam festiwal, który jest hołdem dla najsłynniejszego polskiego fryzjera Antoniego Cierplikowskiego. Na początku XX wieku zrobił on oszałamiającą karierę w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych, a pochodził właśnie z Sieradza. Chętnych, by zmienić wygląd dziś na sieradzkim rynku, nie brakowało.
6: Jaki ma pan pomysł na siebie? Na swoją fryzurę może tak nawet bardziej?
7: No właśnie nie mam. Idę na żywioł. Trudno to właśnie stwierdzić, co tam wymyślą dziewczyny. Jak coś fajnego, nie ma problemu. Ty i tak chcesz włosy tego dorosną.
8: Coś po prostu coś podobnego w sumie do tego.
9: Dobra, czyli w sumie głównie tak boczki i troszeczkę ci poprawić tą górę, no bo to nie będzie dużo ścinania, nie?
10: To, co pani widzi już w tej chwili, to już jest widoczna zmiana?
11: Trochę. Tak jak go widziałam wczoraj, no to jest już trochę widoczne.
10: W dobrą stronę to idzie?
11: W dobrą.
10: Jak się pan teraz czuje? Jak młody Bóg?
7: Kurczę, już tak jest 10 wiosen młodszy. Mam prawie 30 lat, a się czuję na 20-22 teraz.
2: To się nazywa metamorfoza. A pracy fryzjerek przyglądała się reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
12: Dwa mecze pozostały do rozegrania na mundialu. Jutro późnym wieczorem o brąz powalczą Anglicy i Francuzi. W niedzielę finał, no i starcie Hiszpania-Argentyna. W Nowym Jorku jest nasz wysłannik na mistrzostwa Wojciech Marczyk. Wojtek, sędzią finału Słoweniec Slavko Vincic i to wzbudziło w świecie futbolu, no, sporo dyskusji.
13: Dobry wieczór, między innymi dlatego, że Slavko Vincic 6 lat temu został zatrzymany za udział w imprezie, na której pojawiły się narkotyki i broń. Oficjalnie zarzutów arbitrowi jednak nie przedstawiono. Według nieoficjalnych doniesień wyznaczenie Słoweńca do poprowadzenia tego finałowego spotkania to ukłon FIFA w stronę Europejskiej Federacji, a obie od dłuższego czasu nie są ze sobą w dobrych relacjach. Jestem bardzo dumny, że mogę reprezentować mój kraj, Słowenię, w takim największym wydarzeniu sportowym na świecie. Przyznał Vincic, finał mundialu w niedzielę o 21:00 polskiego czasu z Nowego Jorku. Wojciech Marczyk.
12: No, dodam, że dokładnie 32 lata temu kończył się poprzedni amerykański mundial. Wtedy w finale w Pasadenie po rzutach karnych Brazylia wygrała z Włochami. W klubach Ekstraklasy ostatnie przygotowania do nowego sezonu, który startuje już za tydzień na rynku w Kielcach, trwa teraz przedsezonowa prezentacja Korony Kielce.
14: Rozwijamy się, mam nadzieję, że razem ze mną to widzicie. Po tych piłkarzach, którzy do nas dołączyli, dołączą kolejni i ta drużyna będzie jeszcze mocniejsza.
12: Tak mówił do kibiców właściciel Korony Łukasz Maciejczyk. Do tego klubu latem trafili już Patrik Helebrant, Ariel Mosur czy Kamil Jakubczyk. Najlepsi kierowcy świata rywalizują na estońskich showtrack. Trwa tam runda Mistrzostw Świata w WRC. Dziś 7 odcinków specjalnych. Na każdym z nich najszybszy Fin, Sami Pajari. No ale po całym dniu jego przewaga nad drugim Oliverem Solbergiem jednak stosunkowo niewielka, niespełna 15 sekund.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Muzyka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest ta pierwsza. Wszystko to, co najistotniejsze, przekażę wam teraz. Anna Wachowska.
2: Przewrócone drzewa, zerwane dachy, ewakuowany obóz harcerski. Na początek raport z burzowej Polski. O uwagę prosimy kierowców w Warszawie. Samochód zderzył się z radiowozem na Stołecznej Ochocie. Polski premier odpowiada na zapowiedź prezydenta Ukrainy o odtajnieniu archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżali do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter RMF FM Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce.
3: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech powiatów: gorzowskiego i sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burz z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
4: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
3: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
2: Zderzenie samochodu osobowego z radiowozem na ulicy Wawelskiej w Warszawie. Po wypadku do szpitala trafił policjant, dowiedział się reporter RMF FM. Do wypadku doszło, gdy 31-letni kierowca auta nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu zderzył się z policyjnym samochodem. Mężczyzna był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdami. Zablokowany jest buspas na Wawelskiej w kierunku Alei Jerozolimskich. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzję prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Mają też zostać wydane zezwolenia na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Liczę, że zapowiedzi prezydenta Zełenskiego przerodzą się w konkrety, dodał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM wyjaśni, kogo zagra znany aktor.
6: Wata Taylora, przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi Ryszardowi II. To był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku, po epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią.
7: Listen, can you not hear their rage?
6: Reżyserem nowego widowiska historycznego jest Paul Greengrass. Zapowiada opowieść o walce o godność i o cenie, jaką trzeba zapłacić za próbę zmiany świata. Film w kinach 18 września.
2: A aktualny obraz faktów w RMF FM o 22.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Patryk Serwański zaprasza na mistrzowskie fakty sportowe.
8: Co z klubową przyszłością?
0: Słuchacie RMF Lady Punk.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Anna Wachowska.
2: Jestem, zapraszam. Kierowca ciężarówki, który staranował radiowóz i samochód służby celno-skarbowej w Kujawsko-Pomorskiem, jest w rękach policji. To temat numer jeden w faktach. Potem cyberatak na służbową skrzynkę mailową polskiego żołnierza, ustawa o statusie osoby najbliższej z prezydenckim wetem. Polecamy także mistrzowskie fakty sportowe. W rękach policji jest 24-letni kierowca ciężarówki, który nie zatrzymał się do kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce. W ciężarówce, którą porzucił na skraju lasu, były pojemniki ze żrącą substancją chemiczną. Jej skład zostanie poddany szczegółowym badaniom. W kabinie pojazdu znaleziono dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i gotówkę. Awantura podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce. W wyniku sprzeczki 37-letni mieszkaniec Ustia Gorlickiego został zraniony nożem przez 46-letniego obcokrajowca. Trafił do gorlickiego szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Sprawca ataku był pijany. Został zatrzymany. Lokalne media podają, że ofiara ataku to radny powiatowy. Włamanie na służbową skrzynkę mailową polskiego żołnierza. O takim incydencie poinformowały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. W skrzynce nie było tajnych informacji, ale została ona użyta później do ataku cybernetycznego na organizacje w Polsce i za granicą. Prezydent zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Tak uzasadniał swoją decyzję Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że jest gotowy na kompromis.
3: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
2: Ta ustawa już była kompromisowa, mówi z kolei pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
4: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
2: Jednocześnie wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy zapowiedział, że rząd złoży po raz kolejny ustawę o statusie osoby najbliższej.
5: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
2: Zwiedzanie, które może przyprawić o dreszcze. To nasza kolejna propozycja w cyklu Wakacje po zmroku. Mimo późnej pory mroczne komnaty zamku Czocha na Dolnym Śląsku zwiedzają właśnie dzieci, dla których powstała specjalna trasa. Razem z nimi jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Tak, dobry wieczór. Wycieczka trwa i uwierzcie, że kiedy zapada zmrok, zamek zupełnie zmienia swoje oblicze. To przygaszone światło, cienie, mroczne, zabytkowe wnętrza tworzą atmosferę, której chyba nie da się poczuć w ciągu dnia.
7: Są takie momenty, gdzie można się przestraszyć i dlatego jest tutaj fajnie.
8: I jedno z takich tajnych przejść znajduje się
6: Wszystkie straszne legendy, tajne przejścia i historie o duchach nabierają mocy i bardzo działają na wyobraźnię. Kiedy w jednej z komnat wyskoczyła na nas Baba Jaga, byłam gotowa uciekać.
9: Musisz wytykać słabości starszej kobiecie przy ludziach. Dumna z ciebie jesteś? Wcale nie chcę się dzielić.
10: Nie?
9: Nie.
6: Przed nami jeszcze kilkanaście minut spaceru. Strach się bać.
2: O wrażenia ze zwiedzania mrocznych komnat zamku Czocha zapytamy zwiedzających także w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado. Polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
1: Japończycy pewniej wygrania fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów. Dziś 11 mecz i 11 zwycięstwo, tym razem 3-0 nad Belgią. A za kilka godzin na parkiet wyjdą biało-czerwoni. Drużyna trenera Nikoli Grbicza zagra z Brazylią. Ten pojedynek o 3 w nocy. Brazylijczycy wygrali dotychczas 6 z 10 meczów. No na razie ich miejsce w tabeli nie daje im awansu do turnieju finałowego. Kolarski peleton na trasie Tour de France. Głównymi aktorami 13 etapu byli kolarze, którzy zdecydowali się na zawiązanie ucieczki. Wygrał Mauro Schmidt, jego pierwszy etapowy triumf w wielkiej pętli.
11: I can't believe it at the moment.
1: No nie mogę w to uwierzyć, to był niesamowicie ciężki. ciężki dzień od samego startu. Czułem się bardzo dobrze od początku etapu. To była jazda na maksa od pierwszej minuty. Było idealnie, opisywał szwajcarski kolarz. Co dalej z Sofią Enaoui? Nasza lekkoatletka niedawno ogłosiła zakończenie kariery, a teraz odwiedziła nasze studio. Czym biegaczka może zająć się w przyszłości? Pytał o to Cezary Dziwiszek.
10: Widzisz się w takiej w roli na przykład trenerki, działaczki?
11: W roli trenerki nie, bo nie byłabym dobrym trenerem, tak, ja tak uważam. Nie jestem na tyle wyrozumiała. Nie chciałabym skrzywdzić w ogóle w sensie żadnego zawodnika.
1: Rozmowa z Sofą Enaoui jest na rmf24.pl. Na mundialu strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty, teraz zmienia klub. Szwajcarski napastnik Johan Manzambi zamienia niemiecki Freiburg na Aston Villa. Klub z Birmingham miał zapłacić za 20-latka 60 milionów euro. Z Hanoweru do francuskiego Lens przenosi się z kolei Maik Nawrocki. Obrońca dołącza do Michała Skurasia, który trafił do tego klubu kilka dni temu.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Jutro znów temperatura wyrównana, choć o 2-3 stopnie niższa niż dzisiaj. Już nie będzie chyba tak gorąco, no może na Podkarpaciu jeszcze ciągle 28-29 stopni, a tak to rzędzie 24-25, raz chmury, raz słońce, raz jakiś deszczyk albo nawet burza. Teraz też sporo burz, zwłaszcza w części Śląska oraz także na północy Małopolski. One się przesuwają na wschód, więc uważajcie, bo nocą może być groźnie i może będzie nawet...

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Już jest zestaw nowych faktów, które przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega przed podróżami na Bliski Wschód. Wojsko amerykańskie siódmą noc z rzędu atakuje cele w Iranie. Kierowców prosimy o ostrożność. Są problemy na trasie A2 w Wielkopolsce i Krajowej 19 na Lubelszczyźnie. A na koniec zabierzemy Was w podróż w czasie 616 lat wstecz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków, by nie podróżowali na Bliski Wschód. Możliwe są tam czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego. Ostrzeżenia mają związek z niestabilną sytuacją w regionie. A propos, amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, informuje dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. To siódma noc z rzędu uderzeń na cele irańskie. Portal Axios podał, że administracja Donalda Trumpa powiadomiła Izrael o wysłaniu dziesiątków powietrznych tankowców w ramach przygotowań do eskalacji ataków na Iran. Uwaga kierowcy, problemy na A2 w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Żdżary między węzłami Koło i Konin Wschód doszło do pożaru busa. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 19 na Lubelszczyźnie. Do kolizji doszło w miejscowości Grabowiec. Chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski i tam jedziecie wahadłowo. Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL. Umożliwia to nowa ustawa, którą dzisiaj podpisał prezydent Karol Nawrocki. Na czym polega to rozwiązanie? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. Dzięki temu, że dane będą zbierane właśnie na podstawie numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu, będą obejmować zarobki z kilku miejsc pracy lekarzy, czyli na przykład z kilku szpitali albo z kilku przychodni. Te dane gromadzić będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zapytałem prezesa tej instytucji, Daniela Rutkowskiego, jak to będzie działać w praktyce.
4: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia, no, który podejmuje jako ten kreator polityki zdrowotnej decyzje w systemie.
3: Wnioski z tych danych mają być wykorzystywane przede wszystkim do wyznaczania nowych limitów, zarobków i czasu pracy lekarzy w publicznych szpitalach. To mają być główne elementy reformy systemu ochrony zdrowia, która ma

0: wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowo wysokie wynagrodzenia wybranych medyków.
1: Zawalony most w Dębowcu będzie odbudowany. Taką decyzję podjęły władze powiatu cieszyńskiego. Most na rzece Knajce runął miesiąc temu. Okoliczni mieszkańcy muszą teraz korzystać z wyznaczonych objazdów. Kiedy ruszy budowa? O tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
2: To będzie długi proces, bo samo przygotowanie przetargu i projektu budowy nowego mostu oraz zdobycie odpowiednich decyzji administracyjnych może zająć nawet około roku, a dopiero gotowa dokumentacja będzie podstawą do określenia harmonogramu prac. Ale zapadła już decyzja o zabezpieczeniu na ten cel pieniędzy. Most ma mieć nośność około 100 ton. Rozważano budowę mostu tymczasowego, analizowano również ewentualne przygotowanie tam przeprawy przez wojsko, ale to byłoby jedynie tymczasowe rozwiązanie, na realizację którego też potrzebny byłby czas. Do tego doszłyby dodatkowe koszty, dlatego ostatecznie postanowiono, że powstanie tam nowy most. A sprawą starego, zawalonego zajęły się policja i prokuratura. Jedna z hipotez zakłada, że niewielki most runął, bo jeździły tam za ciężkie samochody.
3: Fakty RMF FM na tropach historii.
1: Pola pod Grunwaldem znów przypominają te z epoki średniowiecza. Są turnieje rycerskie, kramy i obozy, a jutro tradycyjna inscenizacja bitwy z 1410 roku.
4: Wszystko musi być zgodnie z rytmem średniowiecza, a więc tutaj mamy namioty. W namiotach oczywiście odpowiednie urządzenie, czyli stoły, krzesła, ale też i spanie. Bo tutaj też musimy pamiętać, że rycerz musi się przygotować do turnieju. Nasze panie też dbają o to, żeby rycerze nasi byli nakarmieni, żeby nie byli zmęczeni, a więc też muszą w obozie znaleźć odpoczynek. Ale też mamy obozy, które są wyznaczone dla naszych turystów, aby zobaczyli, obejrzeli, jak wyglądało to prawdziwe średniowiecze życie. A więc zapraszamy do obejrzenia, zobaczenia i oczywiście rozmów z naszymi rekonstruktorami.
5: Mnie zainteresowała średniowieczna lodówka. Jak ona wygląda?
4: Średniowieczna lodówka to jest oczywiście nic innego jak wykopanie pana nora w ziemi, tam gdzie jest chłodno, a więc musimy dbać o nasze jedzenie, żeby było zdrowe, świeże, a więc nie tylko średniowieczna, ale i starożytna lodówka i ona zdaje swój egzamin.
1: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Początek inscenizacji bitwy jutro o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: To jest wieczór z RMF FM. U nas jak zawsze najlepsza muzyka na odpoczynek.
7: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Muzyka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM,
1: które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
2: Burze, a nawet grad w północnej, zachodniej, centralnej i południowej Polsce. Aktualne są pogodowe alerty. Amerykański prezydent chce odszkodowania od Kanady za zanieczyszczenie powietrza. A na koniec zamek Czocha na Dolnym Śląsku i jego najbardziej tajemnicze oblicze. Wybiła północ, a to są fakty w RMF FM w sobotę, 18 lipca. Do rana będą obowiązywały ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Alert do odbiorców w 14 województwach północnej, zachodniej, centralnej i południowej Polski wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
3: Jutro strefa burz i najtrudniejszej pogody, głównie w Polsce centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej. Będą tam występowały burze. Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, z silnymi porywami wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie także opadami gradu. Kolejne dni przyniosą stopniowe ochłodzenie.
2: Prognozuje Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do wieczora strażacy w całym kraju wyjeżdżali do akcji kilkaset razy, najwięcej w Wielkopolsce i w Lubuskiem. 8 osób zginęło, a 22 zostały ranne w izraelskim ostrzale obozu dla uchodźców w Strefie Gazy. Ofiary to uczestnicy pogrzebu mężczyzny zabitego we wcześniejszym ataku izraelskiej armii. Tel Awiw twierdzi, że celem ataku była komórka terrorystyczna islamskiego dżihadu. Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze w Drammen na południu Norwegii. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Ogień nie jest opanowany. Według służb to największy pożar mieszkań po II wojnie światowej w tym kraju. Amerykański prezydent Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych. Zapowiedział, że koszty zostaną dodane do ceł. Zanieczyszczenie, przypominamy, jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Wracajcie, apelował w porannej rozmowie w RMF FM Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, do stronników Mateusza Morawieckiego. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku, przypomina prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
4: Konieczna jest deklaracja lojalności.
5: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, jednak podejdą do tej uchwały tak jak wszyscy ci, co byli obecni na prezydium Komitetu Politycznego i wypełnią oświadczenie, które ja za chwilkę wypełnię, jak tylko od pana odejdę tutaj ze studia i pojadę do klubu parlamentarnego, to wszystko będzie w porządku.
4: Na razie nie widać sygnałów na takie plany zwolenników Morawieckiego. Ich deklaracje są jasne. Gdy Jacek Sasin wrzuca hasło "Wybieram PiS", oni odpowiadają "Wybieram Polskę". Czy zatem Czarnek wierzy w jedność?
5: Staram się być człowiekiem wielkiej wiary, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze. Panie, przymnóż nas wiary. Natomiast tu jest ufność w rozsądek moich przyjaciół.
4: Przemysław Czarnek apelował także o zaprzestanie ataków na prezesa i prezydium PiS.
5: Albo Polska matką, bo jest Polska, która potrzebuje jedności na prawicy.
4: Nic nie wskazuje jednak na taką jedność.
2: Po południu doszło do spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Po rozmowie były premier Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli go z prezesem Kaczyńskim.
6: Dzieci mają głos. Faktach RMF FM.
2: Zamek Czocha na Dolnym Śląsku pokazał dziś swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Grupa dzieci przeszła z rodzicami nocną trasę po tej XIII-wiecznej warowni. Każdy zakamarek krył jakąś tajemnicę, mroczną niespodziankę lub tajne przejście. A przewodniczki odgrywały niemal teatralne role. Ale na Ninie, Jasiu i Patrycji największe wrażenie zrobiła jednak Baba Jaga.
7: Powiedzcie mi z ręką na sercu, wy się trochę baliście, czy nie?
8: Nie, tylko Baba Jagi się bałem. Tylko dała nam cukierki, ale ja nie chciałem.
7: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
8: No, ale chciała nam dać.
7: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
8: Ale ja nie chciałem. A Baba Jaga powiedziała, że nas zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała.
7: A co, kot do kucza?
8: W nocy co łapie za stopy i ciągle ci wszystko rozwala.
7: Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnicy?
9: Tak, bardzo.
2: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Zwiedzanie skończyło się widowiskowym pokazem tańca z ogniem. Kolejny taki spacer 29 lipca. Kolejne wydanie Faktów w RMF FM zaprezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski, a ja życzę Wam spokojnej nocy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. To już siódma z rzędu noc amerykańskich ataków na cele w Iranie. Teheran grozi przejściem do ofensywy na pełną skalę. To obrona instytucji małżeństwa, tak weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej tłumaczy szef gabinetu Zbigniew Bogucki. Biało-czerwoni zagrają o złoto mistrzostw Europy. Polscy siatkarze do lat 18 pokonali Bułgarię 3-2. Amerykańskie wojsko rozpoczęło siódmą z rzędu falę uderzeń na cele w Iranie. Pentagon podkreśla, że celem jest dalsze osłabienie potencjału militarnego Teheranu, a jednocześnie informuje o zaostrzeniu blokady irańskich portów. W ostatnich dniach, przypomnijmy, zawrócono kilka statków handlowych i przeprowadzono abortaż jednej jednostki. Tymczasem Iran grozi przejściem do ofensywy na pełną skalę, jeśli amerykańskie naloty będą kontynuowane. Portal Axios z kolei podaje, że administracja Donalda Trumpa przygotowuje kolejne warianty eskalacji i wysyła na Bliski Wschód dziesiątki powietrznych tankowców, które mają wesprzeć ewentualne rozszerzenie operacji. Weto Karola Nawrockiego nie jest wyrazem pogardy, lecz obroną konstytucyjnej ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Tak przekonuje szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Premier wcześniej ocenił, że odrzucenie ustawy o statusie osoby najbliższej odbiera osobom żyjącym w związkach nieformalnych prawo do podstawowych ułatwień w codziennym życiu. Zawetowana ustawa miała regulować m.in. kwestie majątkowe, dostęp do informacji medycznych i prawo do reprezentowania partnera w sprawach urzędowych. Ceny sięgające 2000 zł za tonę, do tego w niektórych składach pusto. Rząd na razie nie podejmuje działań, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na aktualną sytuację na rynku peletu. Dlaczego rząd nie reaguje na drożyznę, to ustala Igor Skrzypek.
2: Rząd liczy, że sytuacja sama się unormuje. Wyższe stawki mogą wynikać z większego zainteresowania, bo posiadacze pieców na pelet po niezwykle mroźnej zimie teraz chcieli zaopatrzyć się w trakcie lata.
3: Na jesieni te ceny powinny być optymalnie.
2: Mówił w porannej rozmowie RMF FM minister energii Miłosz Motyka, ale jego resort nie poczuwa się do pełnej i wyłącznej odpowiedzialności za sytuację na rynku.
3: Jeżeli mamy z jednej strony dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze do kotłów na pelet, a z drugiej strony tego surowca nie jest istotnie więcej, no to tutaj należy zmienić tę politykę.
2: To odsyła nas pośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale szefowa tego resortu Paulina Henning-Kloska zaznacza:
4: ja nie jestem ministrem odpowiadającym za surowce energetyczne.
2: Oba ministerstwa ustaliły, że w przyszłości należy otworzyć regulację na agropelet, który jest tańszy. W praktyce skutki takich zmian możemy zobaczyć dopiero za kilka lat.
5: Sport w faktach RMF FM.
1: Moje ciało i psychika były coraz bardziej zmęczone, przyznaje w rozmowie z Cezarym Dziewiszkiem z redakcji sportowej RMF FM Sofia Ennaoui, multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Niespełna tydzień temu, przypomnijmy, w wieku 30 lat niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery. W rozmowie z nami mówi o powodach swojej decyzji i przyznaje, że za mało cieszyła się swoimi sukcesami.
6: Byłaś dla siebie za bardzo czasem wymagająca?
7: Tak.
6: Może za mało? Za bardzo?
7: Za bardzo, tak. Mhm.
6: Co to znaczy?
7: Że byłam dla siebie bardzo surowa, byłam dla siebie bardzo wymagająca, tak. Wydaje mi się, że byłam chyba nadambitna. Zawsze chciałam więcej niż miałam. Zawsze byłam trochę niezadowolona z
6: sukcesów, nawet o tym rozmawialiśmy.
1: Wywiad z byłą biegaczką Sofią Ennaoui mamy na naszej stronie rmf24.pl. Polscy siatkarze do lat 18 zagrają o złoto Mistrzostw Europy. W półfinale we Włoszech biało-czerwoni pokonali Bułgarię 3-2 po zaciętym 5-setowym meczu. W finale zespół Jacka Noworockiego zmierzy się z Francją, która również po 5 setach wyeliminowała gospodarzy turnieju Włochów. To szansa na pierwszy tytuł Mistrzów Europy w tej kategorii od 2015 roku.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
8: Cieszy się pan ze słońca?
9: Bardzo.
8: Fantastycznie, bo moi znajomi też się cieszą, bo mają panele słoneczne i pieniążki lecą. Wie pan, ile pan zarobił?
9: Wie pan, nie, ja się cieszę ze słońca, dlatego że dzisiaj przyjeżdża do mnie wnuk. Będziemy się
8: ale zarabia pan na swoim OZE, czy nie?
9: Ja nie zarabiam na swoim OZE. Ja zapłaciłem za swoje OZE dawno temu.
8: Wszyscy zarabiają, a pan nie?
9: Zapłaciłem za swoje OZE dawno temu niepotrzebnie, natomiast Natomiast uważam, że jeżeli wszyscy w Polsce mogliby płacić rachunki 30-40% tańsze, byłoby zdecydowanie lepiej. Dziś to OZE, wie pan, takie jak ja.
8: Wszyscy zarabiają, dzisiaj ma, to pan nie
9: dzisiaj
8: zarabia.
9: Ma, dzisiaj na dachu OZE ma mniej więcej 1,5 miliona ludzi, a aż 36,5 miliona
8: ale
9: ludzi.
8: Ma, 36,5 ja miliona zarabia, ludzi.
9: 36,5 miliona ludzi nie ma tego OZE i płaci w rachunkach.
8: Ale pan ma.
9: Płaci w rachunkach opłatę za
8: ale
9: OZE.
8: Ale pan ma, co ustaliliśmy, więc ale, pytam się, czy pan zarabia.
9: Ale mi nie nakapało tego, prawda? Ja zapłaciłem za swoje...
8: Szkoda, ale teraz pan zarabia,
9: za swoje,
8: czy nie?
9: Nie, bo zapłaciłem...
8: A dlaczego
9: za,
8: nie?
9: No dlatego nie, bo jeszcze raz panu powtarzam, ten czas temu, kiedy zapłaciłem 8,5 tysiąca złotych, czy tam 8200 złotych, to było nadpłacenie prądu na następne kilka lat.
8: Ale teraz się panu zwraca.
9: A przy tym śpię pod panelami, które są niebezpieczne, wiemy o tym wszyscy.
8: Panie ministrze, ale zwraca naprawdę, się, czy się nie zwraca?
9: Nie, nie, szanowni państwo, to jest zupełnie bezsensowne. Powinniśmy mieć rachunki za prąd 30% tańsze, wtedy nikt
8: czyli
9: by
8: nie
9: OZE,
8: pan, czy
9: nikt
8: pan,
9: by, nie,
8: ale nie wie pan,
9: to jest bardzo proste, niech pan mi posłucha, naprawdę, to jest bardzo proste.
8: Zapłacił pan, a teraz się panu
9: pan
8: zwraca.
9: Pan jest świetny w liczeniu, wiem o tym, więc panu jeszcze powtarzam, dlaczego dzisiaj ludziom się wciska OZE? Dlatego na dachy, dlatego, że doprowadzono... Tak, dlatego, że doprowadzono do tego, że Polacy płacą najdroższy prąd w Europie, a gdyby nie płacili najdroższego prądu w Europie, pan myśli, żeby komukolwiek się opłacał
8: zarobić? Ale ja bym chciał tylko wiedzieć,
9: to jest oszustwo.
8: Czy pan coś zarobił?
9: To jest oszustwo,
8: czy nie?
9: No
8: jeżeli pan nie zarobił, to się pytam, płaciłem dlaczego swoje, inni zarabiają, a pan nie.
9: Kłamią.
8: Kłamią.
9: Oczywiście, że kłamią.
8: No nie wiem,
9: Polsce,
8: no moje
9: w Polsce,
8: nie kłamią.
9: Szanowni państwo, wszyscy mamy najdroższy prąd w Europie. Konkurencyjność naszej gospodarki stoi pod wielkim znakiem zapytania. Firmy energochłonne płacą 17 eurocentów za kilowatogodzinę przy 11 w Unii Średniej. Wszystko
8: a
9: przez to. Wszystko
8: nie wie,
9: przez
8: ile pan
9: to
8: zarobił. Gospodarz, który nie wie, ile zarobił, ile mu się zwróciło z tego nadpłacone, to słaby gospodarz.
9: No pan mówi, że mi się jeszcze nie zwróciło.
8: No ale pan mówi, że panu się nie zwróciło, ale ja mówię, że może się panu trochę zwróciło w te wakacje.
9: Ale to zaczynamy wchodzić w bardzo dużą nielogiczność, a co w przypadku pana jest dosyć rzeczywiście
8: to
9: interesujące.
8: Za chwilę będzie logika.
9: Pan, ja mam swoje panele, to w zasadzie moja żona ma swoje panele.
8: To może ona
9: dokładnie
8: wie.
9: Wiemy, ile płacimy rachunku za prąd, dokładnie wiemy, ile nadpłaciliśmy te kilka lat temu za te panele, które są też do tego niebezpieczne, a pan mi wciska, żeby się coś zwróciło. Panie redaktorze,
8: ale nic
9: logiki.
8: Się panu nie zwróciło?
9: To niech pan
8: przyjedzie
9: do mojej
8: zyskują?
9: Żony, niech pan sobie policzy to wszystko.
8: No to
9: wszyscy?
8: Może się pan
9: kto
8: zapytać.
9: Wszyscy?
8: No wszyscy moi znajomi zyskują
9: kto
8: na panele.
9: Zyskuje? Wie pan, byłem u sadowników. Zapłacili 180 tysięcy złotych za panele na chłodni, żeby mieć jabłka chłodzone, dobrze. Prawda? I żeby chłodzić te jabłka, schładzać te jabłka w każdej porze roku.
8: Ja się pytam o
9: i twierdzą,
8: pana,
9: że nie zarobili na tym nic, tylko musieli wydać 180 tysięcy złotych.
8: Wybiera dlaczego? Się pan na
9: nie,
8: grilla,
9: pan powiedział,
8: jest słoneczko.
9: Pan powiedział, że wszyscy, więc pan udowadnił, że nie wszyscy. Niech pan jedzie do sadowników.
8: No dobrze, sadownicy nie, wszyscy moi znajomi powiedziałem, ale teraz pytanie o grilla. Wybiera się pan na grilla?
9: Dzisiaj mam grilla.
8: Ale dzisiaj, ja się nie pytam o tego grilla. Wie pan, o którym mówię.
9: Pan się mnie pyta, czy się wybiera na grilla. To
8: chodzi o grilla, którego organizuje Mateusz Morawiecki.
9: Będę robił łososia na
8: wybiera pan PiS czy Polskę?
9: Wybieram Polskę i PiS.
8: Równocześnie. Nie, pytam się o to dlatego, że wczoraj, kiedy Jacek Sasin napisał wybieram PiS, hashtag oczywiście, to wszyscy zwolennicy Mateusza Morawieckiego odpowiedzieli wybieram Polskę.
9: Nie wiem, ile tam było, natomiast rzeczywiście z dużym zażenowaniem patrzyłem na to, co się dzieje, zwłaszcza kiedy niektórzy moi koledzy, którzy są z tego stowarzyszenia Rozwój Plus, pisali o jakiejś grupie intrygantów. Chcę państwu powiedzieć, że byłem na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Byli wszyscy bez wyjątku, za wyjątkiem Mateusza Morawieckiego. Byli także stronnicy Mateusza Morawieckiego i stronnicy Mateusza Morawieckiego byli za tą uchwałą, która została podjęta na wniosek pana prezesa. Więc ci, którzy dzisiaj piszą, że to jest grupa intrygantów, mówią również o Jarosławie Kaczyńskim, o Piotrze Glińskim, o Joachimie Brudzińskim, o Adamie Bielanie, o Ryszardzie Terleckim. To jest jakiś skandal, co się dzieje, no ale ja nie mam wpływu na wszystko, a przyzwyczaiłem się również do pewnej rzeczy, która mi służy, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję.
8: Panie ministrze, no ale to znaczy, że co, że idziecie, nie wiem czy idziecie, czy idą koledzy ze stowarzyszenia na starcie? Będzie rozła w PiS-ie?
9: Ten wczorajszy dzień pokazuje, że jakieś starcie jest przed nami, bo nie wydawało mi się naprawdę.
8: Raz jeszcze
9: powtarzam, bo to jest bardzo ważne. Byli wszyscy członkowie Prezydium Komitetu Politycznego, nikt nawet jednego słowa nie powiedział przeciwko uchwale. Co więcej, dotychczasowi zwolennicy nurtu Mateusza Morawieckiego w naszej partii byli również za tą uchwałą w wypowiedziach swoich, więc wydawało mi się, że sprawa jest na tyle oczywista i prosta. Zagrożenie dla finansów partii i jedność partii, że nie będzie żadnego problemu. Natomiast tu się zrobił ogromny problem. I chciałbym tylko zaapelować z tego miejsca do moich wszystkich przyjaciół o odrobinę refleksji, troszkę lodu dzisiaj przy tym 32-stopniowym upale. Dzisiaj, kiedy sondaże nam pokazują ostatnie, że mamy 2 punkty procentowe straty do Platformy Obywatelskiej.
8: A jeden tak pokazuje, drugi nie.
9: Ostatni sondaż dokładnie tak pokazał. Nasze sondaże z poprzedniego tygodnia mówiły dokładnie to samo. Ostatnie 3 sondaże pokazują nam wzrost. I skracanie dystansu do Platformy, to robienie tego rodzaju rzeczy jest zupełnie niepotrzebne. Polacy chcą jedności na prawicy i o tę jedność apeluję. Mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni w ciągu następnych godzin.
8: Mogą się cofnąć, pana zdanie?
9: Mam nadzieję, że tak będzie, bo to, o co apelował wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński, o taką odrobinę podstawowej lojalności wobec partii.
8: Czyli co musieliby zrobić? Odwołać grilla? Czy coś innego? Zresztą wielkie spotkanie i oczywiście używam...
9: Wie pan, ja nie odwołuję dzisiejszego swojego grilla. Wieczorem spotykamy się ze strukturami Opola Lubelskiego, też na grillu. Nikt nie odwołuje grilla. Chodzi o to, kto to robi, za jakie pieniądze i w jakim zakresie.
8: Czyli jeżeli nie będą robić za pieniądze PiS-u, to nie będzie problemu?
9: Jeśli oni, wszyscy moi przyjaciele, jednak podejdą do tej uchwały, tak jak wszyscy ci, co byli obecni na prezydium Komitetu Politycznego i wypełnią oświadczenie, które ja za chwilkę wypełnię, jak tylko od pana odejdę tutaj ze studia i pojadę do klubu parlamentarnego, to wszystko będzie w porządku i zajmiemy się tym, czym powinniśmy się zajmować, czyli Tuskiem, koalicją, która się rozpada.
8: Czyli może być grill, ale muszą podpisać oświadczenie i nie mogą wziąć pieniędzy partyjnych.
9: Przecież to była również podstawa tej uchwały i podstawa tej narracji, która towarzyszyła nam również po i w trakcie Komitetu Politycznego. Opinie prawne są jednoznaczne. Tego rodzaju pokrywanie się działalności politycznej stowarzyszeń i członków PiS-u, a jednocześnie kierownictwa PiS-u w tych stowarzyszeniach jest potężnym zagrożeniem dla subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. No to jest zupełnie jasne.
8: Panie ministrze, ale panie pośle i panie profesorze, ale rozumiem, że pan jest człowiekiem wielkiej wiary. Wierzy pan w to wypełnienie przez nich tych pism? Ja czy jednak zakłada pan, że PiS się rozpadnie?
9: Staram się być człowiekiem wielkiej wiary, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, panie przymnóż nas wiary. Natomiast tu jest ufność. Tu jest bardziej ufność w rozsądek moich przyjaciół, że jednak ci, którzy dzisiaj jakoś tak bardzo mocno stawiają tę sprawę wczoraj w sposób, powtarzam, no,
8: ale jak się gra w tchórza, to wycofanie się jest słabe.
9: Nazywanie intrygantami prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Piotra Glińskiego, Joachima Brudzińskiego, mówi o tych, którzy wypowiadali się w tej sprawie także na PKP-ie, jest dosyć mało poważne.
8: Panie ministrze, ale jak się gra z tego wycofać tchórza, to się słabo wypada, jak się wycofa. To znaczy, no to już jest ten etap, w którym no, naprawdę sporo dział zostało wytoczonych. Trudno się wycofać w takiej sytuacji. Prezesowi zresztą również, zakładam,
9: byłoby
8: trudno.
9: Niejedną taką rzecz widziałem już w polityce i myślę, że jest jeszcze czas na refleksję dla wszystkich moich przyjaciół, którzy niepotrzebnie robią zamieszanie.
8: Cały czas pan mówi przyjaciół, naprawdę się tak przyjaźnicie.
9: Ja naprawdę ich lubię wszystkich.
8: Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły.
9: Ja bardzo lubię pana premiera Mateusza Morawieckiego. Świetnie mi się z nim sporozumiał w rządzie. W ostatnim miesiącu, w czerwcu, na kilku spotkaniach razem byliśmy. Świetnie mi się z nim przebywa. Tak jak z wieloma innymi moimi kolegami. Także z Krzysztofem Szczuskim, który wczoraj uciekł się jednak do autorytetu pana Kalisza i to już jest rzecz, która jest niezwykle niepokojąca.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka. Dalszy ciąg tej rozmowy w Faktach za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Klasik Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Lady Punk. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Arkadiusz Stępiel-Miernikowski. Zapraszam. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mimo zajęcia wierzytelności zapowiada, że w wakacje będzie funkcjonowała normalnie. Według najnowszych raportów z Wenezueli w tragicznym skutkach trzęsieniu ziemi zginęło już ponad 5 tysięcy osób. Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych. Taki ośrodek powstaje w Krakowie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli. Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych. Co dalej wydarzy się w tej sprawie? O tym opowie Michał Dobrołowicz.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli, gdzie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów i tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
1: Rośnie bilans ofiar katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło już ponad 5 tysięcy osób. Prawie 17 tysięcy zostało rannych, a blisko 18 tysięcy straciło dach nad głową. W całym kraju działa ponad 100 tymczasowych obozów, w których przebywa ponad 21 tysięcy osób. Władze obawiają się jednak, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Na listach osób zaginionych wciąż znajduje się blisko 30 tysięcy nazw.